0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Rzeczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik. Może nie będziemy wszystkiego zdradzać, chociaż jest oczywiście taka ochota, jak się przeczyta jakąś piękną opowieść, to jest taka chęć, żeby się nią podzielić ze wszystkimi szczegółami, ale nie będziemy tej przyjemności zabierać oczywiście naszym czytelnikom. Wróćmy do tego, że myślę, że to była taka osoba, która miała potrzebę takiego twórczego działania. Pojawił się Franciszek i gdzieś to wszystko się połączyło po prostu.
2: Tak, do tej 30 rzeczywiście, o ile wiem, robiła tylko wycinanki i ewentualnie haftowała w domu. Mhm. Natomiast po 30, kiedy ruszyła w tę szaloną cyrkową podróż, która trwała ponad 20 lat, ruszyli razem ze swoim mężem, nagle zrozumiała, że jest artystką. Co ciekawe, już pod koniec życia, kiedy spisywała coś w rodzaju wspomnień, napisała coś takiego: Marianna Razik, ponad 40 lat twórczej drogi. No i zaczęłam się zastanawiać, bo tej malarskiej drogi miała tych lat ledwie 20. No i nagle zrozumiałam, że ta artystka się w niej przebudziła rzeczywiście dużo wcześniej. No i że liczyła wszystko, liczyła również ten okres cyrkowy. A ona była taką osobą, która nie była w stanie nie tworzyć. Ona nawet, jak pod koniec życia opowiadała swój życiorys dziennikarzom bardzo barwnie, plastycznie i używając wielu rekwizytów, to też troszeczkę ten życiorys kreowała. Nie mówię zmyślała, bo to brzydkie słowo, ale naprawdę te opowieści, przeczytałam ich dużo i one się różniły nie tylko w drobnych szczegółach, one się czasem różniły w fundamentach. Mhm. Każda była świetna, barwna i ciekawa, ale czasami te niezgodności były naprawdę zastanawiająco duże i pomyślałam, że ona była taką osobą, która również chciała ze swojego życia zrobić opowieść i pomyślałam, że pisząc tę książkę, tak niejako wypełniam jej testament.
1: No właśnie, ciekawe, czy w ogóle wyobrażała sobie, że kiedyś taka książka powstanie, że kiedyś ktoś będzie chciał opisać jej biografię. Myślę, że wyobrażam sobie, że byłaby bardzo szczęśliwa. Bo w książce są oczywiście cytaty, wyimki z gazet, takich kronik, prawda? Z gazet lokalnych często, to jest prasa lokalna.
2: Wyłącznie w lokalnej prasie jest, o niej pisano, tak, w prasie mazowieckiej.
1: Tak, i to są no właściwie zapisy występów najczęściej cyrkowych.
2: No tam właśnie z tym cyrkowym okresem jej życia miałam bardzo wielki problem. Mhm. Ja najpierw myślałam, że napiszę taką regularną biografię o niej, opisując wszystko od narodzenia do śmierci, ale potem stwierdziłam, że ten cyrkowy okres jest rzeczywiście najbardziej frapujący i chciałam się skupić na nim. Roboczy tytuł tej książki brzmiał Czwarte życie cyrkówki Marianny, tak miało być początkowo, i chciałam właśnie się na tym czwartym życiu skupić. No i było trudno, ponieważ wszelkie relacje świadków naocznych, do których dotarłam, byli to głównie etnografowie, dziennikarze i reżyserzy filmowi, opowiadały o tym jej malarskim, czyli późnym okresie życia. Większość się w niej zakochiwała tak platonicznie, powiedziałabym, ale większość pozostawała pod jej wielkim urokiem tego świata, który ona kreowała obok siebie, tych rekwizytów, tego ciasta, które zawsze czekało na niespodziewanego gościa, tego zapachu farb, który się unosił w tej izdebce, no i tego, co ona opowiadała przede wszystkim, podobno gestykulując. Tadeusz Baraniuk z Muzeum Mazowieckiego w Płocku właśnie zetknął się z tym, jak ona próbowała zrekonstruować swój popis cyrkowy. I w takim już mocno podeszłym wieku, w okolicach 70, postanowiła mu zademonstrować, jak się przeciska przez takie koła gimnastyczne. Znaczy, pan Baraniuk się z tego mocno śmiał. My sobie możemy wyobrazić, jak to wyglądało. Ona była totalnie niezdetonowana. Znaczy, nie miała tego poczucia, że jest w tym coś niewłaściwego. Ona się bawiła tym pokazem, więc taka to była osoba.
1: To jest pewnie ten numer, który w książce się pojawia wielokrotnie.
2: Tak, tak. Musiałam o tym napisać koniecznie. W każdym razie, jak już wydałam książkę, to napisał do mnie na Facebooku jeden pan, który jako dziecko twierdził, że oglądał ich występ, ale to była jedna osoba dokładnie. Natomiast świadków naocznych nie ma i to jest fascynujące, że mamy wielu świadków jej kariery malarskiej. Namalowała w życiu 127 obrazów. Przypomnijmy, że zaczęła po 60, więc w wieku, kiedy niektórzy idą na emeryturę, ona zaczęła kolejny rozdział życia. W tych obrazach jest mnóstwo opowieści. Ja te obrazy bardzo dokładnie analizowałam, patrzyłam, na występy, patrzyłam na numery, bo ona z taką dokładnością kronikarki to pokazywała, patrzyłam jak zbierali publikę, no to jeszcze nie były czasy wydarzeń na Facebooku, to były czasy parad przez środek miasteczka, ewentualnie plakatów, z tym, że pamiętajmy, że lata 40. to są jeszcze lata analfabetyzmu, zwłaszcza na wsi, więc te plakaty różnie, natomiast parada tak rzeczywiście działała przez środek miasteczka i tych parad jest dużo na tych obrazach.
1: Tutaj dzisiaj przerwiemy, ale wrócimy do Was w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chili Zet. Nastaw się na Chill Out.

Autopromocja. Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout. Autopromocja.

0: oczami.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Najkrócej mówiąc, pogodniej słonecznie na północy, a pochmurno, deszczowo i burzowo na południu. Taki będzie wtorek. 20 stopni dzisiaj w słonecznym Gdańsku, 27 w słonecznej Warszawie, 28 stopni w pochmurnych Katowicach i w Krakowie. Bardzo ciepło na zachodzie, do 28 stopni we Wrocławiu, tam jednak burzowo, burze także w Małopolsce.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Siódma minęła, dzień dobry, poranny program Śniadanie do łóżka się był rozpoczął i zapraszam do 11.14, dzień lipca. Mamy wtorek. Rafał Małpa, czyli ZPL, oczywiście jestem jak zawsze do waszej dyspozycji, mam całą moc.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Fantastycznego chilloutu. Tokyo Rain na dobry początek naszego spotkania.

0: 12 po 7, 14 dzień lipca, dzisiaj święto narodowe naszych przyjaciół Francuzów. Wszystkiego dobrego życzymy. Poza tym, jak wynika z tutaj kalendarium, mamy również inne święta, może mniej znane. Jedno z nich jest niezwykle szowinistyczne, jeśli pozwolicie, nie będę opowiadał dzień czego dzisiaj świętujemy. Mamy Dzień Światowy Szympansa, w czym nie ma niczego presyjnego, jak sądzę. Międzynarodowy Dzień Osób Niebinarnych, Dzień Doceniania Krów, doceniamy. No i wreszcie Dzień na Gości. Ja czytam luźne, humorystyczne święto ciała. No więc jeśli zobaczycie kogoś gnającego do pracy jedynie odzianego w aktówkę, no to się nie dziwimy, po prostu ten ktoś świętuje to właśnie, ten właśnie dzień. 13 minut po 7 do 11, stałe fragmenty gry, będzie konkurs taki popołudniowy, konkurs taki poranny oczywiście, będzie Pass Perfect, no i przede wszystkim muzyka Luxury, I Need You w Chillizet już teraz.
1: Chillizet, nastaw się na chillout.

0: też to gra. Lose Your Head, London Grammar, Dave i Glass Animals w Chili Z. Tak was budzimy w to wtorkowe, chciałem powiedzieć przedpołudnie. No nie, jest ranek. 21 po 7 Daria ze Śląska za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

co byliśmy, wow. Gdzie ten cały szpon, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dodzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się nie.

0: 25 minut do godziny 8. Zwracam waszą uwagę na fantastyczny festiwal teatralny na Wertep, który rozpoczyna się już 22 lipca w Hajnówce Centralnej. No i potrwa przez 2 tygodnie, 2 weekendy na przełomie lipca i sierpnia. 17, 18 i 19 lipca, zatem w weekend artyści Wertepu wystąpią w Warszawie w Parku Herberta, ale gorąco namawiam na wyjazd na może weekend, choćby jeden dzień. Na Podlasie spektakle są grane przy samej granicy z Białorusią, gdzie wystąpią artyści z Polski oraz z zagranicy, między innymi z Włoch. No i jako się rzekło, festiwal startuje w Hajnówce 22 lipca, gdzie kabaret Olbrzymów pokaże teatr Cinema, ale największe atrakcje w piątek w Białowieży od godziny 15 do grubo po zachodzie słońca będzie 2, 4, 6, aż 7 spektakli pokazanych. Powtórka dnia kolejnego, czyli w sobotę w Janowie Podlaskim. To jest spektakl teatrów walizkowych, to jest spektakl teatrów kameralnych. Bardzo często spektakl pokazuje tylko jeden artysta, mając do dyspozycji przebranie albo rekwizyt. I uwierzcie, byłem na kilku edycjach tego spektaklu. Przedstawienia są pokazywane często w zagrodach, gdzieś pod studniami. Robi to niezwykłe, fantastyczne wrażenie.
1: CZ. Nastaw się na Chill Out.
0: 23 minuty do 8 w porannym programie, czyli Z. Śniadanie do łóżka.

0: Paris i Scratch Massifras jeszcze. Serdeczności kierujemy w stronę naszych przyjaciół Francuzów, którzy dzisiaj obchodzą święto narodowe. Ale teraz przenosimy się do Niemiec, a dokładnie do Berlina, ponieważ portret byłej kanclerz pani Angeli Merkel jest latem jedną z największych atrakcji berlińskiej wyspy muzeów. Od jego odsłonięcia na początku lipca Muzeum Bodego bije rekordy frekwencji. Te portrety kanclerzy w Niemczech to jest taka nieformalna tradycja. Przyjęło się, że szef rządu po ustąpieniu ze stanowiska wybiera artystę i sposób przedstawienia siebie na obrazie. Merkel, która była kanclerką Niemiec przez 16 lat, nie spieszyła się z wyborem malarza, ale ostatecznie portret został namalowany przez francusko-niemieckiego artystę Jeremiego Keirasa. 28-latek pochodzi z rodziny artystycznej z Freiburga i złożył w tej sprawie odręczny wniosek do Angeli Merkel już 4 lata temu. Na obrazie pani kanclerz jest w jasno-niebieskiej marynarce na złocisto-brązowym tle. Jej portret można podziwiać w Muzeum Bodego na berlińskiej Wyspie Muzeów jeszcze do 4 października, a później trafi do Urzędu Kanclerskiego.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Dzisiaj słonecznie na północy kraju, a pochmurno w centrum, na południu i na wschodzie. 20 stopni w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, 27 w słonecznej Warszawie, ale w Katowicach i w Krakowie do końca dnia będzie pochmurno, 28 stopni. Tyle samo w Małopolsce, tam jednak nie tylko deszcz, ale również burza. Zdziebko chłodniej, bo około 25 w Wielkopolsce, tam także pochmurno, deszczowo i burzowo.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 7:58, dzień dobry, we wtorek 14 lipca. Skin on Skin, Frank Moody rozpocznie 9 godzinę dnia. Przed 9 jeszcze konkurs taki poranny. No i cała moc chilloutu. A zatem zostańcie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Z nami.

0: Jakkolwiek to zabrzmi, chciałbym namówić naszych słuchaczy z Krakowa na przejażdżkę tramwajem. Być może robicie to codziennie, nawet kilkukrotnie, no ale jutro jedynką. Jutro jeździmy jedynką. Z okazji Światowego Dnia Bez Telefonu Biblioteka Kraków bowiem zaprasza do nietypowej akcji promującej no właśnie czytanie. Bibliotekarze ruszą w trasę specjalnym bibliotecznym tramwajem, żeby zachęcić do odłożenia smartfonów, choćby na czas podróży, no i nagradzać pasażerów czytających książki. Akcja odbędzie się w dwóch turach, od 9 do 10, później po południu. Bibliotekarzy będzie można spotkać w specjalnie udekorowanym tramwaju, no i to będzie właśnie jedynka kursująca między wzgórzami Krzesławickimi a Salwatorem. Podczas tych przejazdów bibliotekarze będą wręczać upominki tym, którzy będą czytać książki, a pozostałych pasażerów zachęcać do sięgnięcia po lekturę, a nie po telefon komórkowy. Celem tej akcji jest pokazanie, że nawet krótka przejażdżka tramwajem może stać się dobrą okazją do czytania. A zatem przypominam, tramwaj numer 1 jutro w Krakowie.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Ach, jak to ładnie gra, The Swims, Mr. Know It All. 22 minuty po 8. Stała słuchaczka z Krakowa, pani Bożena, donosi, że w Krakowie świeci słońce. Pani Bożeno, w Krakowie świeci słońce absolutnie nielegalnie, no bo na mojej mapie pogody wynika, że w Krakowie ma być albo jest pochmurno. No ale skoro świeci, niech już tak będzie. Konkurs taki poranny za kilkanaście minut.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek

0: Biedronka.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
2: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorstw.

26 minut do 9. Teraz namawiam do wzięcia udziału w najfajniejszym konkursie w polskim eterze, czyli konkursie takim porannym. Z okazji wakacji, przepraszam trochę gorzej mi słychać, bo sięgam tutaj na stolik, do stolika obok po nagrody. Ten zestaw nagród jest naprawdę obfity, a składa się z bardzo fajnego reportażu. To jest nowość autorstwa Emilii Sułek, Baranie Oko. Reportaż z bardzo modnego ostatnio Kirgistanu. Nie tylko modnego, ale faktycznie interesującego, przepięknego kraju. Nastaw się na Chillout 19. To już jest płyta unikatowa. Dorzucam smyczkę od Chili Z. No i na krótkie letnie wieczory albo na jesienne, jak ktoś ma ochotę sobie przełożyć oglądanie tych arcydzieł w cyklu Ikony Kina. Ikony Kina. Mam tych filmów aż 10. Kleopatra zaczęło się w Neapolu. Pół żartem, pół serio. Złodziej w hotelu między innymi. 321-321-500 to jest numer telefonu, pod który dzwonimy. Mamy jak zawsze trzy pytania w trzech kategoriach. Dzwonimy, wybieramy sobie jedną z tych kategorii, czytam ukryte w niej pytanie i trzy odpowiedzi wskazujemy tę poprawną. Jeżeli jest jakiś kłopot, no to oczywiście bardzo miły prowadzący stara się w miarę możliwości podpowiedzieć. Kto chętny? 321-321-500.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie będzie.
2: Konkurs taki poranny.
3: Dorota jest z nami dzisiaj. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wiem od pani Bożeny z Krakowa, że tam słonecznie, jak u ciebie?
4: Dokładnie tak samo. Słonecznie pod Krakowem.
3: Dorota, ja mam jakieś złe mapy pogody najwyraźniej, bo u mnie wskazuje, że na południu dzisiaj będzie zachmurzenie. No może ono jeszcze przyjdzie, ale no poranek ma być pochmurny. Och, mapo pogody, rozliczę ci się z tobą.
4: Aha, no masz plus, na szczęście.
3: Na szczęście. Dorota, co tu mam dla ciebie dzisiaj? Całe zestawisko filmów do oglądania w cyklu Ikony Kina. Naszą płytę sprzed lat już. Piękne wspomnienia, Nastaw się na chillout, to jest 19. Reportaż z Kirgistanu, Emily Sułek. No i smyczkę. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy dzisiaj kategorię dla ciebie na B, kategorię czynności i kategorię miejską. Przypomnę, wybieramy jedną, czytam pytanie, trzy odpowiedzi, wskazujemy poprawną.
4: To może kategoria na B?
3: Dobrze. Dorota, łatwe. Jeśli pozwolisz, oczywiście.
4: Mhm.
3: Bawarka. Bawarka nie jest A. mieszkanką Monachium, B. herbatą z mlekiem, czy C. narzędziem murarskim.
4: Wiem, czym jest Bawarka na 100%, przynajmniej jedno z tego.
3: Bawarka, bo pytanie brzmi, Bawarka nie jest czym? Mhm. Kim czym? Mhm. Mieszkanką Monachium, herbatą z mlekiem, czy narzędziem murarskim?
4: Stawiałabym na tą mieszkankę, ale jeszcze nie mówię ten.
3: na brudno mówisz na razie,
4: tak.
3: Dobrze.
4: Na pewno jest herbatą z mlekiem, mhm. Bawarka. Mhm. I teraz pytanie, czy to jest narzędzie, czy gdzie narzędzie? No, na...
3: Dobrze, to podpowiem tak. Dorota, to łatwe pytanie. To będzie podpowiedź. Czyli czym bawarka nie jest?
4: Tym narzędziem...
3: Tak? Narzędziem murarskim nie jest?
4: No, chyba tak.
2: Słuchasz radia Chili Z.
3: Nie jest. Nie jest. A bawarka jest mieszkanką Monachium. No, Monachium leży w Bawarii, no to mieszkanka Bawarii jest bawarką. No nie chce być inaczej.
4: Dokładnie, dobrze. To już będę pamiętać na pewno, że bawarka to nie jest narzędzie murarskie.
3: To znaczy, nie ukończyłem odpowiednich, że tak powiem, studiów, że się tak wyrażę, natomiast nie znalazłem żadnego narzędzia na wszystkich stronach internetowych świata, które nazywa się bawarką, więc no, mam nadzieję, że tyle wystarczy, żeby z dużą dawką pewności takie pytanie pojawiło się w naszym konkursie, że nie ma takiego narzędzia jak bawarka. A w każdym razie narzędzie murarskiego. Okej, Dorota, gratuluję.
4: Bardzo się cieszę.
3: I dziękuję za udział w porannym konkursie. Pięknego dnia.
4: Dziękuję, pięknego dnia. Pozdrawiam wszystkich.
3: Dzięki, do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. To jest Radio Chili Z.

12 minut do 9. Sweet Baby Macy Gray, Bag of Bones, Lord Haron, a później prognoza po 9. Past Perfect.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wizer, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Prognoza na dzisiaj. Jak wiemy, w Krakowie i w okolicach słonecznie, no ale z mapy pogody wynika, że ma być pochmurno. Acz z chwilami ze słońcem, no to może to są te chwile ze słońcem. Kraków i Katowice 28, Warszawa 27, piękne słońce do końca dnia. Najchłodniej dzisiaj w Gdańsku 20 stopni i przez cały dzień słonecznie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dwie po dziewiątej, dzień dobry, do godziny 11:00. Poranny program Śniadanie do łóżka, Shape Shifter Lord na dobry początek 10:00 godziny dnia. A w audycji Past Perfect, która za kilkanaście minut, cudowne wspomnienie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: 1974 roku.

10 po 9, 1974 rok wspominamy, na ekrany kin wchodzi druga część trylogii o Kargulach i Pawlakach, nie ma mocnych. Przypomnę, Zenek pojawia się w rodzinach Kargulów i Pawlaków. No i Ania się zakochuje bez pamięci. Otwarto trasę łazienkowską, zwykle oddawano do użytku takie rzeczy 22 lipca, a na ekranach telewizorów pojawia się Marek Perepeczko w roli Janosika. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, w 1974 roku, jak czytam, w domu towarowym w Ohio po raz pierwszy na świecie użyto kasy ze skanerem kodów kreskowych do odczytywania tychże kodów na towarze. No więc ten wynalazek ma lat 52 już. Na brytyjskiej liście przebojów, na którą teraz zaglądamy, na pierwszym miejscu She, Sherla Aznavoura, graliśmy to niedawno, Kissing in the Back Row, Drifters na drugim, Rock Your Baby, Georgia McRae na trzecim, Band on the Run, Paul McCartney, The Wings, Banging Man, Slate na piątym. Dzisiaj przypomnę piosenkę z miejsca szóstego, która tak naprawdę jest starsza o 6 lat, była wielkim przebojem w 1968 roku, ale wróciła w 1974 na listy przebojów dzięki reedycji w ramach serii Hall of Fame Hits CBS Records. No to jest super przebój. Ciekaw jestem, jak zabrzmi w ten letni poranek Young Girl, Gary Paquette i The Union Gap.

No takie to były przeboje 50 lat temu, ponad. Gary Paquette, Union Gap, Young Girl. Kwadrans po 9.73 rok. Wspomnimy jutro o tej samej porze. Tymczasem Goldrum i Hela.

0: Vito Bambino w Chilizet. 21 minut po 9. Wtorek, 14 lipca. Informacja ważna dla szczęśliwych, którzy czasu nie liczą, a pewnie takich większość, skoro mamy wakacje. Kosmos Midnight na naszej playliście. To już za moment.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart.
2: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chilizet.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł, montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
12: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
11: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
12: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
13: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
14: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Roy, Sisters Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Po reklamie.

0: 23 minuty do godziny 10. Już teraz zwracam Waszą uwagę na sierpniowy festiwal w Gdyni. Pociąg do miasta od 3 do 9. Festiwal po raz 12, ale w tym roku wyjątkowy, bo jak pamiętamy, Gdynia obchodzi setne urodziny. No i w związku z tym ten festiwal będzie rozmową o tym, co budowało to miasto. To będzie rozmowa o sile wspólnoty. Wydarzenia wyprowadzają teatr z tradycyjnych sal, przypomnę, i przenoszą go w żywą tkankę miasta. Spektakle prezentowane są w przestrzeniach otwartych, na podwórkach, na placach, w różnych halach czy zakamarkach Gdyni, a udział w nich jest bezpłatny. Spektakli jest całe mnóstwo, o programie jeszcze będziemy oczywiście mówili, czyli przypominam, festiwal startuje 3 sierpnia, natomiast jest także towarzyszący festiwalowi konkurs Młoda Krytyka. Bardzo ciekawa inicjatywa, która oddaje głos widzom i zachęca do własnego, samodzielnego, uważnego spojrzenia na teatr. Wszystkie nadesłane recenzje po obejrzanych spektaklach będą publikowane na specjalnym blogu. Pociąg do miasta po raz 12 od 3 do 9 sierpnia.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

Maria Smith w Chili Z. We wtorkowy poranek za 11 minut 10. Pierwsza dzisiaj dawka informacji w pogoni za kulturą od Kasi Kozak o 10, później prognoza na naszej playliście przed 11 jeszcze m.in. Max Tachasiuk, Everything But The Girl czy Tame Impala. Pięknie będziemy grali, a zatem proszę z nami zostać.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałą szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
0: Po reklamie.

0: 10 już minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kto dziś tworzy nasze obrazy? Takie pytanie zadaje galeria Krupa Art Foundation we Wrocławiu, a odpowiedzi dostarcza w dwóch nowych wystawach. Jedną z nich jest opowieść o kulturze celebryckiej, wychodząca od kultowych zdjęć ikony XX wieku. Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Na wystawie pod tym tytułem, poza zdjęciami Monroe autorstwa Miltona Greena, zobaczymy współczesne dzieła sztuki na temat mediów, kreowania wizerunku czy celebryctwa. Druga z wystaw, Arsenic Ballerinas, odpowiedzi szuka przy użyciu technologii. To pierwsza w Polsce indywidualna wystawa rumuńskiej artystki Joanny Vreme-Moser. Jej instalacje dźwiękowe, elektroniczne instrumenty i rzeźby zwracają uwagę na materialność technologii i jej wpływ zarówno na środowisko, jak i na społeczeństwo. Kto dziś tworzy nasze obrazy? Krupa Art Foundation rozszerza to pytanie i dodaje, kto dziś tworzy obrazy, którym wierzymy? Odpowiedzi na obu wystawach możecie szukać od 15 lipca we Wrocławiu. Ustala granice wspólnoty. Kolejne ważne pytanie stawiane w świecie sztuki, tym razem w CSW Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Tutaj w piątek otworzy się nowa ekspozycja Nikt albo Wszyscy. Swoje prace pokazuje na niej brytyjski artysta o muzułmańskich korzeniach Imran Peretta. Działa na styku filmu, muzyki i poezji. Podejmuje tematy władzy, nadzoru państwowego i inności.
3: Centralnym punktem wystawy jest praca The Destructors, Niszczyciele. Opowieść o młodych mężczyznach o muzułmańskich korzeniach, dorastających w rzeczywistości, która po zamachach 11 września postrzega ich jako zagrożenie. Poprzez obraz, rytm i poetycki język Peretta odsłania doświadczenia marginalizacji, alienacji i presji społecznej, ale też potrzeby oporu i budowania tożsamości.
2: Mówi kuratorka wystawy Agnieszka Sosnowska. Nikt albo Wszyscy. Otwarcie w CSW Zamku Ujazdowskim już w ten piątek o 19:00. Na koniec sprawdzamy program kina letniego w stronę zachodzącego słońca. Dziś pod kinoteką klasyka kina Noce i dnie w reżyserii Jerzego Antczaka. Kinoteka przypomina nam film z 1975 roku, także ze względu na planowaną premierę serialu. Netflix planuje wypuścić adaptację Nocy i dni Marii Dąbrowskiej w przyszłym roku. Tam na ekranie Tomasz Szurhant jako Bogumił oraz Jaśmina Polak jako Barbara. A w filmie Antczaka na ekranie widzimy w tych rolach oczywiście Jadwigę Barańską i Jerzego Bińczyckiego. Darmowy pokaz Nocy i dni pod kinoteką już dziś o 21:30.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Na mojej mapie pogody nieustająco, w Krakowie pochmurno, z tym, że pojawiły się jeszcze błyskawice. 27 stopni w stolicy Małopolski, 28 w pochmurnych Katowicach, 27 w słonecznej Warszawie i najchłodniej 20 stopni w słonecznym Gdańsku. W Zakopanem dzisiaj chmury i 22, najcieplej na krańcach wschodnich w Zamościu, w burzowym Zamościu, 29 stopni.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Lato w Kinizet.
0: 5 po 10, dzień dobry, Rafał Turowski. Do godziny 11 mam przyjemność nastawiać Was na chillout. Grandma calls the boy bad news, Ray, na dobry początek 11 godziny dnia.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: 12 po 10, bardzo elegancko teraz namawiam Was na wzięcie udziału w Festiwalu Tańców Dworskich w Krakowie. To jest fenomenalna impreza i raz do roku, kiedy się odbywa, zawsze jakoś z takim zaangażowaniem staram się Was na ten festiwal zaprosić. Tym razem tematem przewodnim widowisk, które rozegrają się w Krakowie od 18 do 26 lipca, będą czas i zegary. W programie również tradycyjny, można byłoby powiedzieć, polonez na rynku głównym. Festiwal rozpocznie się w sobotę 18 lipca wczesnym popołudniem w Galerii Krakowskiej. Tam zaplanowano paradę festiwalową, a widowisko będzie mógł zobaczyć absolutnie każdy, kto w tym czasie odwiedzi galerię. Tancerze zaproszą także na warsztaty tańców dworskich i na pokaz mody dworska przez wieki. Tego samego dnia wieczorem, również przed Galerią Krakowską, krakowianie i turyści zobaczą tancerzy Krakowi Dancy w spektaklu baletowym Wesele w Ojcowie. A owo hasło przewodnie festiwalu Czas i Zegary będzie tematem również najnowszego spektaklu krakowskiej grupy Krakowia Danca Czary z Egary z choreografią Pierre-François Doyer. To widowisko to suita tańców barokowych inspirowana Baillet de Noix Jean-Baptiste Louiego, zawierającym słynny balet godzin. Trzeba zainteresować się wejściówkami, które jednak są darmowe. Przypomnę, Festiwal Tańców Dworskich w Krakowie 18 do 26 lipca.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
11: Na kanapie komplet.
10: Miski wypełnione po brzegi.
11: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Czekamy na pierwszy gwizdek.
11: Przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
13: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
19: Join us.
18: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
20: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
21: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

i papierosy. Pociąg pospieszny, międzyplanetarny, znamiony śladami z poprzedniej epoki. Zmęczony opuszczam pociąg, witam mnie dym, smog, smród, deszcz i pisk opon. Sportowe samochody robią, a ja obok, ja tylko się przyglądam, ja tylko wizytowo. A tu powietrze dość kująco, zakładam ciemne okulary, żeby widzieć ostrzej. Wchodzę do baru Mondie, bo szyld wygląda znośnie. Biorę penicylinę i siadam, gdzie mi wygodnie. Nie chcę ze sobą walczyć, przyjechałem odpocząć. Ktoś łapie mnie za ramię i uśmiecha się uroczo. Drzwiami robi teatrzyk, dziwnie się na mnie patrzy i chyba chce zatańczyć. Ja nie potrafię tańczyć, więc...

stronę kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Będę Almodovarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy cover-up.

już jest nieźle, nie wiem czy to już. Ciemność wokół mnie, na zewnątrz światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerbill to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać, stąd na deskorolce. Na fiszce ktoś pruje się, bo DJ gra nonsense, a on fisz chce. Chciałem ci schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie ma

0: 25 minut do 11. Słuchajcie, to jest koniec świata, jaki znamy. Otóż znika w Europie kolejna granica. Po 118 latach znikają kontrole graniczne między Gibraltarem a Hiszpanią. Do jutra, od jutra mieszkańcy, turyści, pracownicy, a tych jest sporo, będą mogli się swobodnie przemieszczać przez granicę, co ma zakończyć wieloletnie kolejki i ma po prostu ułatwić funkcjonowanie wielu tysięcy osób. No może dodajmy, że owe tysiące osób jeżdżą do pracy w Gibraltarze, a nie Gibraltarczycy do Hiszpanii, ponieważ dochód narodowy na głowę mieszkańca Gibraltaru jest jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy na świecie. To rozwiązanie zakłada włączenie Gibraltaru do Unii Celnej Unii Europejskiej oraz do strefy Schengen, co oznacza swobodny przepływ osób i towarów między Gibraltarem, Hiszpanią i pozostałymi krajami, a podróżni przybywający spoza strefy Schengen, czyli na przykład z Wielkiej Brytanii, będą mieć kontrole paszportowe na lotnisku i w porcie Gibraltaru prowadzone przez służby hiszpańskie i gibraltarskie. To porozumienie oznacza również nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Czytamy, towary sprzedawane w Gibraltarze będą musiały spełniać normy unijne i będzie wprowadzony nowy podatek od transakcji, który zastąpi dotychczasowe importowe. To porozumienie wymaga jeszcze ratyfikacji przez parlamenty brytyjskie i unijny, ale od jutra będzie działać. Zresztą w ostatnich miesiącach już rozpoczęto demontaż ogrodzenia granicznego, przygotowując się do wejścia nowych zasad w życie. Jeśli będziecie mieli okazję odwiedzić Gibraltar, no już teraz bez kontroli paszportowej, zróbcie to. Fantastyczne miejsce. Chociaż małpy potrafią być naprawdę wredne.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

Odil, czyli Zest London Summers. 13 minut do 11. Od 11 na Chillout będzie Was nastawiał Bartek Winczewski, a ja polecam się także jutro od 7 rano. Rafał Turowski, pięknego wtorku.

0: Reklama. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressore.
4: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
8: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatokowość nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja spółka z o.o.
17: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
18: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Na zegarze 11 mówię dzień dobry, Kasi Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, Bartku Winczewski. Dzień dobry, drodzy słuchacze. O 11 zaczynamy od Warsaw Flow. To 17. Międzynarodowy Festiwal Tańca. Jeszcze do 19 lipca Warszawa będzie światową stolicą kontakt improwizacji, bo to właśnie na praktyce ruchu, w kontakcie ze sobą i innymi ciałami skupia się flow. W tym roku festiwal zwraca się ku wodzie, żywiołowi, który, jak piszą organizatorzy, w cichy sposób kształtuje nasze ciała, krajobrazy i sposoby współistnienia. Jeszcze do czwartku możecie wybrać się na zajęcia i spotkania w Mazowieckim Instytucie Kultury. Nawet jeśli wcześniej nie uprawialiście improwizacji kontaktowej, te spotkania są dla Was. A od piątku do niedzieli zapraszamy do pawilonu tańca na długi jam. To wydarzenie nie ma sztywnego planu ani z góry ustalonej struktury. Zaplanowane są oczywiście performansy, a na miejscu będą doświadczeni instruktorzy. Ale tak naprawdę jam współtworzą wszyscy, którzy się na nim pojawią. Więcej przeczytacie na polandcontactfestival.com. To teraz zaproszenie do Pałacu Potockich w Krakowie na warsztaty z doświadczania przestrzeni. Zajęcia w ramach cyklu Pałac Spokoju pod hasłem Zachwyć się poprowadzą artystka, badaczka, projektantka z duetu Nowiki Katarzyna Nestorowicz i Marta Baranowska z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Inspiracją do warsztatów jest publikacja zeszytu do podróży Zachwyt, którą wydał Instytut. Dzień w Pałacu Potockich zacznie się medytacją z Auro Studio, a potem dziewczyny nauczą nas zbierania wizualnych śladów miasta, notowania tego, co widzimy w przestrzeni. To trochę wykład, trochę spacer, trochę warsztaty. Zapewniam, że warto wpaść do Pałacu Potockich w sobotę o 14. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa co roku dba o to, by nasze lato nad morzem mogło przebiec pod znakiem filmu. Organizowany przez nich Sopot Film Festival już się zakończył, ale wciąż trwają pokazy z widokiem na morze na plaży Gdynia-Orłowo. Tu filmy, o ile pogoda pozwala, widzimy w każdy poniedziałek i wtorek wakacji. Dziś w programie francusko-koreańska produkcja Bez wyjścia. Reżyser Park Chan-woo opowiada historię mężczyzny, który po 25 latach pracy stracił posadę w fabryce papieru, co przekłada się na wszystkie elementy jego życia. W główną rolę wciela się Lee Byung-hun, znany ze Squid Game czy z Siedmiu Wspaniałych. Pokaz Bez wyjścia w Orłowie rusza o 21:30, a ja jak zwykle zachęcam do zgłaszania się do nas po wejściówki na kultura@liz.pl. Bartek, słyszę, jak mlaszczesz. I co teraz mi powiesz na to? Ja już skończyłam serwis.
0: Pozostaje mi zaprosić na kolejny, a to już o 12. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.

14 lipca, wtorek, jeśli potrzebujecie dziś okazji do świętowania, to dwa zwierzęta mają dziś swoje święto. Szympans i rekin. Światowy Dzień Rekina oraz Światowy Dzień Szympansa. To właśnie dzisiaj. Dziś też pierwszy z półfinałów mundialu o 21 naszego czasu. Francja o finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej zagra z Hiszpanią. Ciekawy jestem, komu kibicujecie. Ja chyba bardziej Francja, ale niech wygra lepszy. 13 minut po 11. Abel i Thomas Paul to już teraz w Chili Z, niebawem także Arlo Parks z wciąż gorącej nowej płyty. Daria Zawiałow i Artur Rojek również pojawią się u nas już niebawem.

Zarlo Parks na żywo. Widzimy się w klubie Palladium w Warszawie w listopadzie, a z Darią Zawiałow na żywo zobaczymy się dopiero wiosną przyszłego roku. W tym roku artystka odpoczywa od koncertowania, co nie znaczy, że nic nie robi. Otóż pełną parą ruszył już pracę nad piątym albumem Darii. Daria właśnie co spędziła tydzień w Los Angeles, gdzie nagrywała nowe piosenki, a to pod okiem między innymi Alberta Hammonda Juniora z grupy The Strokes. Czekamy zatem na efekty. Tymczasem przypomnijmy sobie, jak piosenka Dziwna z płyty Dziewczyna Pop brzmi w wersji nagranej w duecie z Arturem Rojkiem.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Powrót do nostalgicznych brzmień i potężne uderzenie nowej energii. Wyczekiwana przez fanów na całym świecie kontynuacja kultowego albumu Madonna Confession 2. Do wysłuchania utworów z najnowszego krążka królowej popu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku o godzinie 11. Tygodnia w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Muzyka tygodnia w Chili Z.
1: To był listopad roku 2005, kiedy Madonna wydała płytę Confessions on a Dance Floor. Płyta okazała się wielkim przebojem, zdobyła nagrodę Grammy, no i na kolejne lata potwierdziła status Madonny jako niekwestionowanej królowej popu. Było kwestią czasu, że Madonna powróci do tamtego konceptu, tamtego albumu. No i oto mamy rok 2026 i od dwóch tygodni cieszyć możemy się płytą zatytułowaną Confessions 2. Madonna wraca do dawnych współpracowników, z którymi zrealizowała ten pierwotny, oryginalny album w roku 2005. Wraca także do tanecznych, elektronicznych, klubowych brzmień. Recenzje są doskonałe. Czekamy na trasę koncertową z tym albumem. A płyta Confessions 2 to w tym tygodniu nasz album tygodnia. A ja z tej okazji mam dla Was piękny kolekcjonerski winyl z tym wydawnictwem Confessions 2 na pięknym różowym winylu. Różowa jest także okładka tego specjalnego winylowego wydania. Co trzeba zrobić, żeby tę płytę ode mnie dostać? No, chciałbym, żebyście przekonali mnie, że jesteście prawdziwymi, wielkimi fanami Madonny. I napisali kilka słów o tym swoim uwielbieniu dla artystki. Konkurs @chiliz.pl. W nagrodę limitowany winyl z najnowszym albumem Madonny Confessions. Tu nie zapomnijcie tylko w tytule maila wpisać Madonna. A z płyty Confessions tu dziś na zachętę zagramy nagranie, które kończy to wydawnictwo My Sins Are My Savior. Wśród wielu gości na nowej płycie Madonny także belgijski popularny artysta Stromae.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Zapachniało nie tylko płytą Confessions on a Dance Floor. Ten kawałek My Sins Are My Savior mnie skojarzył się z Madonną z czasów albumu Erotica. W każdym razie bardzo udana jest nowa płyta Madonny, Confessions. Tu to nasza płyta tygodnia w Chili Z. Kolejna okazja, aby po tę płytę sięgnąć i aby tę płytę od nas dostać w prezencie, w specjalnym winylowym wydaniu już jutro po 11. A ten pan nazywa się Moby. Już za 3 tygodnie dokładnie pojawi się z koncertem w Warszawie.

miłym towarzystwie czas szybciej płynie. Dzięki, że byliście z nami w tej godzinie. Zapraszam na kolejną po 12 w Chili Z, między innymi Justice, Daria ze Śląska i Kali Uchis. Przed 12, przed serwisem kulturalnym Kasi Kozak, jeszcze Bartek Królik. Oto raj, a na zegarze 9 minut przed południem.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
2: Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio Chili Z.
3: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Poreka.

0: Mamy południe przy mikrofonie, czyli Z. Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Krakowski Mocak otwiera wystawę Na czas kryzysu. Stan posiadania, topografia kolekcji Mocaku. Jak pisze kurator Kamil Kujtkowski, to wystawa o doświadczeniu braku czasu i stabilności, ale przede wszystkim braku środków finansowych, który wynika z implozji budżetu instytucji i wyczerpania zasobów niezbędnych do realizacji planowanych działań. Mocak wychodzi do nas z propozycją przeglądu własnej kolekcji sztuki i skupia się na zespole, który przez lata budował tę instytucję, od relacji przez doświadczenia po samych odbiorców. Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 24 lipca, i wtedy możemy przyjść do muzeum na darmowe oprowadzania i warsztaty. Tego dnia o 18:00 również nieodpłatnie swój performance pod tytułem Zapis choreograficzny ze środka na zewnątrz pokaże Bożena Wydrowska, artystka dobrze znana polskiej scenie ballroomowej. Stan posiadania, topografia kolekcji Mocaku potrwa do 18 października. To teraz przenosimy się do Warszawy. Trwa 67. sezon koncertów chopinowskich. W każdą niedzielę w Łazienkach Królewskich możemy spodziewać się letnich recitali. W najbliższą niedzielę, 19 lipca o 12:00, wystąpi Leonora Armelini, młoda artystka z Włoch, a o 16:00 zagra profesor Mariola Cieniawa, która nie tylko uczy gry na fortepianie na poziomie akademickim, ale też jest wirtuozką tego instrumentu, laureatką wielu konkursów, w tym 5. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina, gdzie zdobyła 2. miejsce. Na koncertach chopinowskich pod pomnikiem Chopina znajdziecie oczywiście leżaki, ale warto wziąć ze sobą kocyk, parasol i coś do picia. Kto zagra w kolejnych tygodniach, przeczytacie na stronie Łazienek Królewskich. Staromiejski Dom Kultury w Warszawie zaprasza do otwartego domu pisarskiego. Prowadzi go eseistka, antropolożka, autorka książki Sztuka Przetrwania, Anka Wandzel. Idea domu jest taka, że każdy może przyjść, usiąść przy wspólnym stole w SDK i popisać. Spotkania mają dać piszącym darmową przestrzeń do pracy nad tekstem, ale też mają być okazją do sieciowania, spotkania osób pracujących w podobny sposób. Otwarty dom pisarski czeka na Was w każdy poniedziałek i środę od 9 do 15. Przy okazji możecie na przykład obejrzeć wystawę z okazji 70-lecia Staromiejskiego Domu Kultury, o której nieco więcej powiem o 13:00.
0: Kultura, jak słychać, latem nie śpi. Kulturę, czyli Z, najciekawsze propozycje tropi Kasia Kozak. Z Kasią słyszymy się już o 13:00. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Lato w czyli Z.
0: Tymczasem 3 minuty po południu, tu, czyli Z, letnie popołudnie wtorkowe. Razem z nami od Justice rozpoczynamy tę kolejną godzinę.
3: Nastaw się na letni chillout.
0: Justice oczywiście z Francji, która wieczorem walczyć będzie z Hiszpanią o finał mundialu. No to dla równowagi zagramy także później coś z Hiszpanii.

21 lat skończył 5 lipca Shane Michael Booth, czyli Somber, aż strach pomyśleć, jak duże rzeczy przed tym artystą w tak młodym wieku. Już jest o nim głośno, a z pewnością będzie jeszcze bardziej. My Body Isn't Ready, najnowszy singiel od artysty właśnie co za nami w Chili Z. Na zegarze 17 minut po południu. Mam nadzieję, że dobrze mija wam ten słoneczny letni wtorek. Zostańcie z Chili Z, no bo z wami muzyka brzmi lepiej.

będzie się dziś działo na Stadionie Narodowym w Warszawie, to tam swoje czary odprawiać będzie najczęściej streamowany artysta na świecie, czyli Bad Bunny. Bilety na koncert artysty zniknęły chwilę po tym, jak się pojawiły. Szczęśliwi zatem ci, którzy wieczorem kręcić będą biodrami do muzyki pana Benito. A ten wczoraj widziany był w Warszawie, na Powiślu, jak z kolegami, a może po prostu ze swoją obstawą poruszał się na rowerze po warszawskich ulicach. Wiadomości potwierdzone, może ktoś z was natknął się na Bad Bunny'ego na rowerze wczoraj właśnie na Powiślu w Warszawie. Dobrej zabawy dziś wieczorem dla wszystkich, którzy wybierają się na koncert Bad Bunny'ego. Ja wieczorem będę tutaj, bo dziś wtorek, więc punktualnie o 20:00 zaproszę was na osobiście wyszukane. 25 minut po południu tymczasem, no to teraz piękny duet ze Śląska i nie tylko. Daria i Cortez.

0: Autopromocja.
1: Dwie sceny, 16 artystów i 2 dni nad brzegiem morza w niezwykłych okolicznościach przyrody. Crystal Fighters, Vito Bambino, Zalia, Livka i wielu innych.

0: Operacji skarbowych zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
5: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
4: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
8: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
9: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
11: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
12: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
13: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
14: Po reklamie.

Wraca lato, bez obaw, że zmokniemy, można pomyśleć choćby o wizycie w kinie letnim pod Kinoteką w Warszawie. Dziś o 21.30 klasyka polskiego kina, film Jerzego Antczaka Noce i dnie, ekranizacja powieści Marii Dąbrowskiej. Wielki kinowy przebój roku 1975. Jadwiga Barańska w roli Barbary Ostrzeńskiej, Jerzy Bińczycki w niezapomnianej roli Bogumiła Niechcica. Ponad 20 milionów widzów zobaczyło ten film do 1977 roku. Kto nie widział, no to dziś może nadrobić. Letnie kino Kinoteki pod Pałacem Kultury o 21.30. Wstęp darmowy. No tyle, że trzeba sobie odpowiednio wcześniej zarezerwować leżak. 18, nie, nawet 17 minut przed 13. Berana, Lucky Strike, Tov czyli Z, już teraz.

Cherry on Top, to czyli Zetkali Uchis, a moją wisienką na torcie dla was w tej godzinie będzie jeszcze ten oto duet Mroza i Zali. Odpowiedni moment, 10 minut przed 13 w Chili Zet.

0: Utilize. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
6: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
8: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Po reklamie.

0: 13 się zbliża, przy mikrofonie Kasia Kosak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kto dziś tworzy obrazy, którym wierzymy? To pytanie zadaje Galeria Krupa Art Foundation z Wrocławia, a odpowiedzi proponuje w dwóch nowych wystawach. Jedna z nich to opowieść o wizerunku, mediach i kulturze celebrytów, zatytułowana Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Na tej wystawie zobaczymy przede wszystkim kultowe portrety Marilyn Monroe, autorstwa fotografa Miltona Greena, zestawione ze współczesnymi dziełami sztuki. Druga z wystaw, Arsenic Ballerinas, to pierwsza w Polsce indywidualna wystawa rumuńskiej artystki Joanny Vreme Moser. W jej dziełach kosmetyki stają się materiałem do budowy elektronicznych instrumentów i do generowania dźwięku. Krupa Art Foundation celowo zestawia te dwie wystawy ze sobą, tworząc dialog o osobistych i społeczno-politycznych narracjach wokół kobiecych wizerunków. Obie wystawy otworzą się dla Was już 15 lipca we Wrocławiu. Diamentowy Klaps Filmowy to nagroda, którą od 2011 roku przyznaje Kinoletnie Festiwal Sopot Zakopane. Do tej pory otrzymali ją Anna Przybylska, Maja Ostaszewska, Borys Szyc czy Izabela Kuna. A do kogo trafi w tym roku, tego dowiemy się już jutro na uroczystej gali. Jaka jest atmosfera podczas wręczania Diamentowego Klapsa Filmowego?
3: Atmosfera jest, możemy powiedzieć, kaneńska, bo tak zamieniamy troszeczkę najdłuższe drewniane molo w Europie z pięknym czerwonym dywanem. Jest taka bardzo podniosła. Oczywiście są goście specjalni, są gwiazdy. Jest wiele momentów też do możliwości z tymi naszymi aktorami, aktorkami, zaproszonymi gośćmi się spotkać. Dużo wywiadów. Staramy się również zaprezentować jakiś ciekawy tytuł filmowy tego dnia i powiem szczerze, że to jest taka możliwość uczestniczenia w tej imprezie bezpłatnie w towarzystwie aktorów, aktorek i wielu przyjaciół festiwalu. Tak naprawdę festiwal jest dla wszystkich, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: A zaprasza Paweł Adamski z festiwalu kinoletniego Sopot Zakopane. Nagrodzonej w tym roku aktorce Diamentowego Klapsa Filmowego wręczy zeszłoroczny laureat Adam Woronowicz. Uroczysta gala odbędzie się już jutro. Start o 21 na sopockim Molo. To teraz news ze świata literatury. Big Book Cafe zapowiada pierwszą zagraniczną gościnę 14. Międzynarodowego Festiwalu Czytania Big Book Festival. We wrześniu do Polski przyjedzie Jane Campbell. Brytyjska autorka zasłynęła swoim debiutem prozatorskim Czesanie kota, mając 80 lat. W Polsce Czesanie kota ukazało się w kwietniu w tłumaczeniu Dobromiły Jankowskiej nakładem wydawnictwa Pauza. To zbiór opowiadań, w których Jane oddaje głos 13 starym kobietom, pisze o ich myślach, pragnieniach i decyzjach. Spotkanie z Jane Campbell pod nazwą Dopóki jestem poprowadzi Bartosz Sadulski, pisarz, redaktor, autor książki Rzeszot. Co może przynieść nam starość, o czym w późnym wieku milczymy i wiele więcej interesujących pytań idealnie wpisze się w hasło 14. Big Book Festiwalu. Kiedyś było lepiej. Ten odbędzie się w Warszawie od 24 do 27 września.
0: No ładnie, dopiero połowa lipca, a my myślami już we wrześniu. Spieszmy się korzystać z lata, bo szybko mija. Kasia Kozak, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Kasia wróci tutaj o 14.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
0: 3 minuty po 13:00, kolejna godzina wtorkowego popołudnia z Chili Z. Bartek Winczewski. Dzień dobry, zapraszam.
4: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
5: One, two, three, hey.
0: For you, my love. To na dobry początek już teraz James Smith.

Jutro premiera nowego singla Jordana Rakea. Tak artysta przynajmniej zapowiedział to na swoich mediach społecznościowych. Czekamy zatem. Signs od Jordana to za nami. 13 minut po 13. Chciałem powiedzieć Hanks, tym razem Cruise, Tom Cruise, jakiego jeszcze nie widzieliśmy, pojawi się już w październiku w filmie Digger, jedna z najgłośniejszych, najbardziej oczekiwanych filmowych premier tego roku. Wczoraj ujawniony został trailer tego filmu, no i mamy tam Toma Cruise'a. No, w wydaniu dość niecodziennym, ale o tym więcej opowiem za kilka minut. To Another i Midnight Rush to już teraz, w to letnie, wtorkowe popołudnie z Chili Z.

Wiecznie młody Tom Cruise z przerzedzonymi siwymi włosami, nadwagą oraz postarzony o co najmniej kilkanaście lat. Tak 64-letni gwiazdor kina prezentuje się w trailerze do filmu Digger, który wczoraj pojawił się w sieci. Internauci, choć filmu jeszcze nie widzieli, już wieszczą aktorowi pierwszego w karierze Oscara, a przynajmniej nominację do tegoż po premierze zwiastuna. Wielbiciele Amerykanina piszą: w końcu film, w którym najbardziej niebezpiecznym wyczynem Toma Cruise'a jest czyste, nieprzefiltrowane aktorstwo. Kampania Oscarowa Toma będzie legendarna. Widok podstarzałego Cruise'a to coś niesamowitego. Uwielbiam, gdy przypomina, że naprawdę potrafi grać, kiedy ma na to ochotę. To tylko niektóre z wielu entuzjastycznych komentarzy, jakie od wczoraj zalewają internet po premierze trailera do filmu Digger. Ten film to opowieść o człowieku, który przez przypadek wywołuje globalny kryzys ekologiczny w obliczu katastrofy. Prezydent Stanów Zjednoczonych, w tej roli John Goodman, powierza mu misję ratowania planety. Jak zapowiada hasło film promujące, będzie to komedia na katastrofalną skalę. Film reżyseruje Alejandro González Iñárritu, twórca m.in. Oscarowej Zjawy i Birdmana. Zdjęcia do filmu przez 6 miesięcy powstawały w Wielkiej Brytanii. U boku Toma Cruise'a między innymi wspomniany John Goodman, Riz Ahmed oraz niemiecka aktorka Sandra Hiller. Sam reżyser nie kryje uznania dla metamorfozy, jaką w tym filmie przeszedł Tom Cruise. Była ona zdumiewająca. Tom Cruise powiedział mi kiedyś: Alejandro, zajęło mi 40 lat, żeby stać się tą postacią. Jak w tej niecodziennej roli wypadł Tom Cruise, o tym przekonamy się w październiku. Film Digger 22 października dokładnie będzie miał swoją premierę.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Kup bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
3: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za

0: What is going on here?
1: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
2: Join us.
1: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Jeszcze tylko dziś, jutro, w sobotę i w niedzielę, no i Mundial w Ameryce Północnej przejdzie do historii. Dziś półfinałowy mecz Francja-Hiszpania to o 21:00 polskiego czasu. A komentatorzy, szczególnie polscy, ale też zagraniczni, zastanawiają się, kto będzie sędziował ten niedzielny wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wiadomo już, że nasz najlepszy arbiter, Szymon Marciniak, nie będzie sędziował żadnego z dwóch półfinałowych meczów. Zostaje zatem mecz o trzecie miejsce w sobotę, no i właśnie wielki niedzielny finał. Przypomnę, że Szymon Marciniak 4 lata temu w Katarze sędziował już finał Mundialu, więc gdyby miał mu przypaść ponownie ten zaszczyt, stałby się najwybitniejszym arbitrem w historii. Jeszcze dotąd nie zdarzyło się, aby jeden sędzia, ten sam, sędziował dwa finały Mundialu z rzędu. No to czekamy na wieści w sprawie Szymona Marciniaka i czekamy także na dzisiejszy półfinałowy mecz. Komu kibicujecie? Ja Francji.

Tyle Henry Morris, to jeszcze Hozier i będziemy mieli 14. O 14.00 punktualnie kolejna porcja kulturalnych poleceń od Kasi Kozak. Muzycznie z kolei po drugiej, między innymi Sam Fender, Blauka i Adele. Zostaniecie, prawda?

0: Reklama.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Carrefour.

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Która godzina?
1: 14.
0: To zaczynajmy.
2: W pogoni za kulturą.
0: Katarzyna Kozak.
1: Trwa Warsaw Flow, 17. Międzynarodowy Festiwal Tańca. I jeszcze do 19 lipca Warszawa pozostaje światową stolicą kontakt improwizacji, bo to właśnie na praktyce ruchu, w kontakcie ze sobą i innymi ciałami skupia się flow. W tym roku festiwal zwraca się ku wodzie, żywiołowi, który, jak piszą organizatorzy, w cichy sposób kształtuje nasze ciała, krajobrazy i sposoby współistnienia. Jeszcze do czwartku możecie wybrać się na zajęcia i spotkania w Mazowieckim Instytucie Kultury. Nawet jeśli nie uprawialiście wcześniej improwizacji kontaktowej, te spotkania i warsztaty są dla Was. A od piątku do niedzieli zapraszamy do Pawilonu Tańca nad Wisłą na długi jam. To wydarzenie nie ma sztywnego planu ani z góry ustalonej struktury. Zaplanowane za to są performansy, na miejscu będą doświadczeni instruktorzy, ale prawda jest taka, że jam współtworzą wszyscy, którzy się na nim pojawią. Więcej przeczytacie na polandcontactfestival.com. Tańczyć będzie też Kraków. To już pod koniec lipca. Wtedy rozpocznie się 6. Krakowski Festiwal Tańca pod hasłem Przynależność.
3: Przynależność rozumiemy bardzo szeroko. Wybrałyśmy spektakle z Polski i z zagranicy, które też prezentują różne rodzaje przynależności. Będziemy sobie o tym opowiadać także na rozmowach pospektaklowych. Także tutaj mamy zarówno kwestie narodowościowe, kulturowe, jak i tożsamościowe.
1: Mówi współkuratorka festiwalu Monika Węgrzynowicz i dodaje, że wśród zaproszonych w tym roku spektakli każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Czy bardziej chcecie i jesteście ciekawi zobaczyć flamenco w wykonaniu współczesnym? Czy bardziej chcecie zobaczyć, jak kultura kibicowska stadionowa została przełożona na język choreograficzny? Czy może interesuje Was bardziej tożsamościowe podejście do opowiadania swoich osobistych historii?
1: 6. Krakowski Festiwal Tańca w Nowochódzkim Centrum Kultury rozpocznie się już 31 lipca. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa co roku dba o to, by nasze lato nad morzem mogło przebiec filmowo, na przykład poprzez pokazy z widokiem na morze na plaży Gdynia-Orłowo. Tutaj plenerowe pokazy odbywają się w wakacyjne poniedziałki i wtorki. Dziś w programie francusko-koreańska produkcja Bez wyjścia. Lee Byung-hun, znany ze Squid Game czy z Siedmiu Wspaniałych, wciela się tym razem w mężczyznę, który po wielu latach pracy stracił posadę w fabryce papieru, co wpływa na całe jego życie. Reżyser Park Chan-wook zdobył za ten film Międzynarodową Nagrodę Publiczności, czyli tę najważniejszą, na festiwalu w Toronto w zeszłym roku. Czy Bez wyjścia podbije też Wasze serca? Sprawdźcie to dziś w Orłowie o 21.30.
0: Wybierałem się dziś do kina letniego pod Kinotekę w Warszawie, ale skoro jest kino z widokiem na morze, no to chyba warto wybrać się dziś do Gdańska.
1: Chyba warto, tylko teleportacja by nam się przydała, Bartek.
0: Teleportację odpalimy. Tymczasem odpalamy kolejną godzinę tego wtorkowego popołudnia. Kasia Kozak wraca o 15.
1: Do usłyszenia.
0: A ja zapraszam właśnie na kolejną godzinę.
2: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
0: Kolejną godzinę wtorkowego popołudnia wypełnioną fantastyczną muzyką i dobrymi wibracjami. 5 minut po 14. Boss już teraz na dobry początek.
4: Nastaw się na letni chillout.

Gazet usłyszeć można już najnowszy singiel duetu Blauka, piosenkę zatytułowaną Everest. Tymczasem wracamy do ich ubiegłorocznej płyty Volta. To z Volty właśnie była Simona. 16 minut po 14. Dobra wiadomość dla miłośników dobrego autorskiego kina. Otóż po 27 latach od premiery na kinowe ekrany wróciły właśnie Przekleństwa niewinności, zjawiskowy debiut Sofii Coppoli z roku 1999. Film przez swój zwiewny, marzycielski styl zainspirowany piknikiem pod wiszącą skałą Petera Weyera. W głównych rolach m.in. Kirsten Dunst, Hannah Hall, Josh Hartnett, James Woods, Kathleen Turner i Danny DeVito. Warto wspomnieć również o tym, że muzykę do Przekleństw niewinności stworzył duet R. Rozglądajcie się za przekleństwami w waszych ulubionych kinach. W Warszawie dziś ten film, choćby do zobaczenia w kinie Illusion o 17.30. Jutro również będzie grany ten film Sofii Coppoli, niezapomniany, Przekleństwa niewinności, czyli Virgin Suicides. A to już Nectar Wood, artystka, której karierze przyglądamy się już od jakiegoś czasu, czekamy na dużą płytę. River Sand to jest jedna z nowych piosenek od Nectar.

Maja Ostaszewska w minioną sobotę była gościnią Maxa Abera w programie Zza Kulis. Kto nie słuchał, ten może sprawdzić tę rozmowę na kanale, czyli Z na YouTubie. Polecam. 24 minuty po 14. No to teraz po polsku. Piotr Zioła sprzed lat 4 z płyty Wariat. Wszystko, co mam. Czekamy na nową muzykę od Piotra. Mam nadzieję, że jest w drodze.

0: promocja.
1: Dwie sceny, 16 artystów i 2 dni nad brzegiem morza w niezwykłych okolicznościach przyrody. Crystal Fighters, Vito Bambino, Zania, Livka i wielu innych. Salt Wave Festival.
2: Już od 31 lipca do 1 sierpnia ponownie w Jastarni. Podczas festiwalu swój DJ set zaprezentuje także znana Wam doskonale z naszej anteny Prima Doma. Po bilety na 7. edycję Salt Wave Festival zapraszam do ChiliZ już dziś po godzinie 15.
1: ChiliZ. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
5: Ski Team! Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Wizer, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska

Kiedy wróci lato? To pytanie zadają sobie ci z nas, którzy wciąż jeszcze są przed urlopem krajowym. No, lato nieśmiało już wraca. Zdecydowanie cieplej dzisiaj, mniej także chmur na niebie, acz ten tydzień do końca już będzie nieco niespokojny, jeśli chodzi o pogodę. Codziennie w różnych regionach zapowiadane są przelotne opady deszczu i burze, niektóre gwałtowne, z ulewami, gradem i wichurami, ale tak, zacznie się stopniowo ocieplać. W okolicach weekendu możliwe nawet temperatury około 30 stopni, no tyle, że w przyszłym tygodniu znów przyjdą chłodniejsze masy powietrza. Zrobi się około 20 stopni na termometrach, no i znów deszcz, burze. I tak do końca lipca. W sierpniu podobno stabilniej, więc jeśli jeszcze macie przestrzeń na to, aby zaplanować sobie urlop w Polsce, no to chyba ten sierpień rzeczywiście będzie bezpieczniejszy.

Nowej płyty od Adele nie spodziewałbym się w najbliższym czasie, już prędzej zobaczymy wokalistkę w jej filmowym debiucie. Wzięła udział w produkcji nowego filmu w reżyserii Toma Forda, premiera podobno jeszcze w tym roku. 13 minut pozostało do 15, od 15 przy mikrofonie, czyli Z niezawodny Kuba Lachowicz będzie miał dziś dla Was bilety na nadchodzący Salt Wave Festival w Jastarni. Bądźcie zatem czujni, a że dziś wtorek, to ja tu jeszcze dzisiaj wrócę. Punktualnie o 20:00 słyszymy się w osobiście wyszukanych.

0: reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytunowa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Po reklamie.

0: Pirizet.
1: Na zegarach już prawie 15, w studiu pojawiła się ponownie Katarzyna Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ważna wiadomość na początek. Kolejny ogromny tytuł dołączy do repertuaru Teatru Muzycznego Roma. Instytucja właśnie pochwaliła się licencją na zrealizowanie polskiej wersji językowej sztuki Wielki Gatsby. To będzie pierwsza na świecie nieanglojęzyczna wersja musicalu. Oryginalnie powieść Francisa Scotta Fitzgeralda ukazała się w tej wersji musicalowej na Broadwayu 2 lata temu. Muzykę skomponował Jason Holland, teksty piosenek przygotował Nathan Tyson. O polską wersję językową zadba oczywiście Michał Wojnarowski, a spektakl Wielki Gatsby wyreżyseruje dyrektor Teatru Muzycznego Roma Wojciech Kępczyński. Czekamy. Premiera Wielkiego Gatsby'ego w Romie w 2027 roku. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie otwiera nową wystawę Nikt albo Wszyscy. Swoje prace pokazuje na niej brytyjski artysta muzułmańskiego pochodzenia Imran Peretta. Zadaje pytanie o to, kto ustala granice wspólnoty. Działa na styku filmu, muzyki i poezji. Podejmuje tematy władzy, nadzoru państwowego i inności.
4: Centralnym punktem wystawy jest praca The Destructors, Niszczyciele. Opowieść o młodych mężczyznach o muzułmańskich korzeniach, dorastających w rzeczywistości, która po zamachach 11 września postrzega ich jako zagrożenie. Poprzez obraz, rytm i poetycki język Peretta odsłania doświadczenia marginalizacji, alienacji i presji społecznej, ale też potrzeby oporu i budowania tożsamości.
3: Mówi kuratorka wystawy Agnieszka Sosnowska. Nikt albo wszyscy. Otwarcie w CSW Zamku Ujazdowskim już w ten piątek o 19. To teraz sprawdzamy program kina letniego w stronę zachodzącego słońca. Dziś pod kinoteką klasyka kina. Noce i dnie w reżyserii Jerzego Antczaka. Kinoteka przypomina nam film z 1975 roku, także ze względu na planowaną premierę serialu. Netflix planuje wypuścić adaptację Nocy i dni Marii Dąbrowskiej w przyszłym roku. Tam na ekranie Tomasz Szuchart jako Bogu oraz Jaśmina Polak jako Barbara. A w filmie Antczaka w tych rolach oczywiście widzimy Jadwigę Barańską i Jerzego Bińczyckiego. Darmowy pokaz Nocy i dni pod kinoteką już dziś o 21.30.
1: Dziękujemy Kasi Kozak. Kasia będzie znowu o 18.00.
3: Tak jest, do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
1: Do końca dnia na południowym zachodzie i na południu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Do tego mogą pojawić się burze, miejscami z ulewnymi opadami, więc proszę na siebie uważać. Jeżeli chodzi o noc, ta również z opadami, szczególnie na pograniczu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, południowej Wielkopolski i ziemi łódzkiej. Tutaj opady będą intensywne. Nad ranem na północy też będzie mglisto, to informacja szczególnie dla zmotoryzowanych, ale ciepło, bo nawet 17 stopni na południu tej nocy.
2: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Co do informowania, już 3 minuty po 15. Jakub Lachowicz. Kłaniam się i zapraszam na wtorkowe spotkanie, wtorkowe popołudnie w Chili Z. Zaczniemy je bardzo wakacyjnie.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: To tak, żeby sobie przypomnieć, że mamy lato. Dzisiaj akurat za oknami to widać. Praży aż miło. Bruno Mars ode mnie na początek.

Chris Peck, Your Mother. Harry Styles, czyli Z, Dance No More. On tutaj śpiewał, że DJ-e już nie tańczą. To nieprawda, ja jestem DJ i potańcuję sobie właśnie czasami tak łokciem, szczególnie albo ręką, albo nogą, czymś tak. 14 minut po 15, wtorkowe popołudnie spędzamy razem. Jakub Lachowicz. Hejka, kochani, dzień dobry, zapraszam na całe popołudnie. 2 lata temu w życie w Warszawie weszła strefa czystego transportu, czyli obszar obejmujący Śródmieście, do którego nie można wjeżdżać tymi najbardziej trującymi autami. I okazuje się, że ta strefa działa, bo stężenie dwutlenku azotu spadło aż o 18%. Teraz pojawiają się oczywiście pytania, czy to zasługa strefy. Po 2 latach funkcjonowania tej wspomnianej strefy udostępnione zostały pierwsze dane. Jak powiedziałem, stężenie dwutlenku azotu spadło w jej granicach średnio o 18%. Podczas gdy spadek poza strefą wynosił jedynie 5%, największą poprawę widać m.in. w Alejach Solidarności i ulicy Grochowskiej. Analitycy twierdzą, że sama obserwacja nie pozwala jednocześnie przypisać różnicy w stężeniach wyłącznie działaniu strefy. Na poziom zanieczyszczeń wpływają różne warunki, zarówno meteorologiczne, zmiany natężenia ruchu, stopniowa wymiana floty pojazdów, także tych z arsenału transportu miejskiego. I oczywiście pierwsze wyniki są obiecujące, ale jeszcze nie jest to dowód na to, że całą poprawę spowodowała strefa. Dwutlenek azotu, proszę Państwa, to jeden z najlepiej przebadanych zanieczyszczeń powietrza. Wiemy, że jego ekspozycja na niego zwiększa ryzyko zachorowania na astmę, na przewlekłe choroby układu oddechowego i infekcje dróg oddechowych u dzieci. Przykładem miasta, w którym strefa czystego transportu zadziałała, jest Londyn. Profesor Pańczyk z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym twierdzi, że najnowsze analizy danych medycznych wskazują na zmniejszenie liczby nagłych hospitalizacji właśnie w Londynie, zwłaszcza z przyczyn sercowo-naczyniowych. I oczywiście ja wiem, że dla kierowców to jest wielka kara, że nie mogą wjechać swoim starym samochodem do centrum. Tylko pamiętajcie, że nie jest to dla was kara, tylko narzędzie mające chronić zdrowie mieszkańców miasta. Statystyki mówią same za siebie, obniżenie stężenia dwutlenku bezpośrednio przekłada się na dłuższe i bardziej jakościowe życie. Także wasze, drodzy kierowcy. Także wasze, bo wy też czasami wychodzicie z tych samochodów. A jednak czyste powietrze nie powinno być luksusem, tylko standardem.

0: Dawid Tyszkowski w Chillizac. Lucy, jego jeden z najnowszych numerów, zagrałem wam przed momentem. Upalny wtorek mamy, w całym kraju jest fajnie, jest ładnie, chociaż na południu opady deszczu się pojawiają, więc tam na siebie uważajcie i wysyłamy wam z centrum dużo, dużo słońca. Nie żałujcie, mamy tego dużo, możemy się dzielić. Merci, Kalifornia, tam słońca na pewno nie brakuje, to za chwilę będzie też Ray i o tym zaśpiewa, że Trill is gone. Bardzo dobry, taneczny numer do potupania nogą w sam raz. Tak wam gra, czyli za we wtorek.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.

Rave, czyli Zot. A teraz uwaga, bo podaję daty. 31 lipca do 1 sierpnia. Dwa dni w Jastarni, na lotnisku. To właśnie tam odbędzie się kolejna edycja Salt Wave Festival, który to festiwal opisał się jako alternatywę dla zatłoczonych imprez kiedyś, jeszcze przed rozpoczęciem swojej pierwszej edycji. I mimo nieco skromniejszego line-upu organizatorom tego nadmorskiego festiwalu misja się powiodła. Salt Wave Festival, line-up to m.in. Budka Surfera, nie Suflera, tylko Surfera, Crystal Fighters, Grandson, Jan Rapowani, Kukon, Livka, Salvatore Ganacci, Soku, Vito Bambino, Zalia. Bardzo ładny zestaw państwo stworzyli. Salt Wave to nie tylko muzyka, bo organizatorzy festiwalu do maksimum wykorzystują potencjał tej pięknej lokalizacji. Zachodzące słońce, różowe niebo, czyste plaże, zatoka i bardzo romantyczny, a nawet fotogeniczny nastrój. Tak będzie w Jastarni właśnie od 31 lipca do 1 sierpnia. To właśnie wtedy kolejna edycja Salt Wave Festival i po raz kolejny. Czyli Zet zaprasza Was na to wydarzenie. Mamy karnety podwójne, zaproszenia czekają teraz przede mną. konkurs@czylizet.pl. Bardzo chętnie tymi karnetami się podzielę. konkurs@czylizet.pl. A że karnety podwójne, no to tradycyjnie chyba zapytam Was, kogo mielibyście ochotę zabrać na Solta właśnie w tym roku i dlaczego akurat tę osobę. Opiszcie, przekonajcie nas, że ten wasz duet powinien znaleźć się w Jastarni pod koniec lipca. konkurs@czylizet.pl. Kogo i dlaczego zabralibyście najchętniej na tegoroczny Salt Wave Festival? konkurs@czylizet.pl. A w oczekiwaniu na wasze głosy zagrajmy. Crystal Fighters, oni też pojawią się na scenie i na pewno pojawi się ten numer.

wtorkowe popołudnie spędzacie w towarzystwie Chili Z i tak właśnie wam gramy On Girl in the Orchestra w Chili Z. To za nami 10 minut dzieli nas do 16. W sprawie karnetów na Saltwave Festival zapraszam jeszcze przez kilka chwil. Konkurs @chiliz.pl. Dzisiaj zapytałem, kogo i dlaczego zabralibyście na tę edycję, bo karnety oczywiście podwójne. Konkurs @chiliz.pl. A teraz zaśpiewa Nora Jones, która kiedyś grała w klubach Manhattanu i to jest taka idealna kariera, bo ona od 99 roku grała więcej i w ten sposób została zauważona i wytwórnia wydała jej płytę, która sprzedała się wtedy w kilkumilionowym nakładzie, a to wcale nie jest takie oczywiste, bo to nie była płyta z wielkimi przebojami, chociaż Don't Know Why, czyli numer, który zagram wam za chwilę, pierwszy i chyba największy przebój Nory Jones, trafił wysoko na listę Billboardu. Nora Jones, która była noszona na rękach, dlatego że to ona miała decydujący udział w tak zwanym nowym otwarciu fonografii pod szyldem smooth jazzu i przetarła szlaki dla kobiecych gwiazd, bo dopiero po niej na szczytach list przebojów pojawiały się Amy Winehouse, Adele czy Taylor Swift. A Nora Jones była pierwsza.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: W Carrefour.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Pada na Śląsku, pada na Podkarpaciu i te chmury zmierzają w stronę stolicy Wielkopolski. Tutaj do końca dnia deszczowo. Jeżeli chodzi o jutro, podobnie. Na południu więcej opadów, na Śląsku, na ścianie zachodniej i w centrum też mogą pojawić się burze. Na północy więcej przejaśnień i słońca nawet. Termometry jutro pokażą do 29 stopni w centrum i na wschodzie. Najchłodniej będzie na krańcach zachodnich i północnych, tutaj do 20.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: To już minuta po 16. Jakub Lachowicz to ja. Cały czas jestem z wami. Dzień dobry. Jeżeli jeszcze nie zdążyliśmy się dzisiaj przywitać, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. A godzina to będzie bardzo przyjemna. Finas ją rozpocznie.
3: Chili Z. Nastaw się na Let's Chill Out.

nowojorska piosenka Empire State of Mind to oczywiście utwór o mieście Nowy Jork i tuż po nagraniu tego singla Jay-Z chciał zaprosić do zaśpiewania Mary J. Blige, ale kiedy spotkał się z Alicia Keys i zetknął się z jej miłością do Nowego Jorku, to już nie było żadnej wątpliwości i dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić, żeby kto inny mógł to zaśpiewać. Jeszcze taka ciekawostka, bo ponieważ jak już wam wielokrotnie mówiłem, w muzyce wszystko już było, to ciekawe, czy wiedzieliście, że sample z tej piosenki to grupa The Moments, Love on a Two-Way Street, nazywała ta piosenka lata 70. No to tak podsuwam wam, żebyście kiedyś może zabłysnęli na imprezie. Tymczasem z Nowego Jorku zabieram was do Krakowa, bo Kraków zaprasza na wyjątkową podróż w czasie. W ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowane są spotkania w zabytkowych ogrodach klasztornych. Dzięki temu można wejść tam, gdzie zazwyczaj wstępu się nie ma. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Otwarte Ogrody i jest częścią projektu Jadalny Kraków. Inicjatywa, jak powiedziałem, daje rzadką okazję do odwiedzenia miejsc, które na co dzień są zamknięte. Uczestnicy więc mogą nie tylko zobaczyć historyczne założenia ogrodowe, ale również dowiedzieć się, jaką rolę one pełniły w codziennym funkcjonowaniu klasztorów. Pierwsze spotkanie miało miejsce 11 lipca w ogrodzie Bernardynów. Przed nami jeszcze trzy okazje do odwiedzenia tych niezwykłych przestrzeni. 25 lipca zaplanowano zwiedzanie ogrodu Karmelitów na Piasku. 8 sierpnia będziecie mogli zobaczyć ogród przy Bazylice Świętego Floriana. A finał tegorocznej edycji to historyczne opactwo cystersów w Mogile, jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Krakowa. I teraz to, co ważne. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, tyle że wiadomo, że no do ogrodów wszystkich wpuścić nie mogą. Dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy, formularze zgłoszeniowe publikowane są w internecie około tygodnia przed terminem każdego spotkania, więc polecam śledzić. No nie mogą, bo zadepczecie tym ojcom, tym zakonnikom tam truskawki, poziomki i co wtedy? Na zimę będzie w słoikach. To teraz pamiętacie taką panią, która nazywa się Angie Stone? Amerykanka, która świetnie wykonywała utwory w stylu R&B, miała burzę gęstych, kręconych włosów, bardzo szeroki uśmiech i nagrała kilka utworów, które warto pamiętać. W 2002 roku była piosenka Wish I Didn't Miss You, czyli życzyłabym sobie nie tęsknić za tobą w dużym, dużym uproszczeniu. Więc zagram teraz Wish I Didn't Miss You. Mówię w czasie przeszłym, bo Angie Stone już niestety z nami nie ma. A kilka lat temu hołd Angie Stone oddała sama Olivia Dean i stworzyła swoją wersję tego wielkiego przeboju. I posłuchajmy go teraz w Chillizette.

0: jakiś taki ten Śląsk uprzedzony do stolicy. Daria ze Śląska, pan ze stolicy. Tu Warszawa, tu czyli Z. Nie, tak zupełnie serio, to kochamy Darię ze Śląska, czyli Z Live Session na naszym kanale na YouTubie. Tam można posłuchać między innymi tego numeru w wersji live. Nigdzie indziej tego nie ma, więc polecam kanał na YouTube, czyli Z. Tymczasem czytam, że Freddy Krueger znowu zacznie nawiedzać w snach, bo powstaje nowy koszmar z ulicy Wiązów i zresztą nie tylko to powstaje, jest się czego bać. I o tym opowiem wam za kilka chwil w czyli Z.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Autopromocja.
3: Płyta tygodnia w Chili Z. Powrót do nostalgicznych brzmień i potężne uderzenie nowej energii. Wyczekiwana przez fanów na całym świecie kontynuacja kultowego albumu Madonna Confession 2. Do wysłuchania utworów z najnowszego krążka królowej popu zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku o godzinie 11. Tygodnia w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk!
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda!
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
21: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max.
0: szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
20: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
22: Wygrałem.
2: Słucham?
22: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
23: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
24: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
25: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
28: Po reklamie.

Michael Kiwanuka i Cold Little Heart, czyli Z, 24 minuty i będzie 17 we wtorkowe popołudnie. Tymczasem czytam, że Freddy Krueger ponownie spróbuje pozbawić widzów spokojnego snu, bo Paramount Pictures zawarło umowę dotyczącą amerykańskich praw do oryginalnego scenariusza filmu Koszmar z ulicy Wiązów. I wytwórnia zamierza teraz wykorzystać tekst napisany przez Wesa Cravena jako podstawę nowej pełnometrażowej produkcji. Wiem, że nowe widowisko ma przedstawić świat koszmaru z ulicy Wiązów kolejnemu pokoleniu odbiorców. Jak mówi pani Ia Labunka z Paramount Pictures, z niecierpliwością czekamy na możliwość zaprezentowania tego światu nowemu i w pełni zaangażowanemu pokoleniu fanów. Szczegóły dotyczące fabuły nie zostały jeszcze ujawnione. Projekt opisano jedynie jako produkcję osadzoną w świecie koszmaru z ulicy Wiązów i opartą na oryginalnym scenariuszu. Obecnie nie wiadomo więc, czy ten film będzie bezpośrednio powiązany

0: związany z wcześniejszymi częściami, czy być może zaprezentuje nam całkowicie nowe spojrzenie na historię Krugera, który był, przypomnę tylko, dzieci teraz nie słuchają, mordercą dzieci, którego rodzice ofiar spalili żywcem, po latach powrócił i atakował nastolatków w snach, a jego znakami rozpoznawczymi stały się poparzona twarz, kapelusz, czerwono-zielony sweter, rękawica wyposażona w ostrza i bardzo charakterystyczny śmiech, którego nie będę emitować, bo my tutaj nastawiamy się na chillout, a nie na horror. Nowe wersje horrorów, których ostatnio jest sporo, powstają oczywiście przede wszystkim ze względów finansowych, bo producenci odświeżają te znane marki i w ten sposób chcą przyciągnąć do kin nowe pokolenia i zarobić na tej nostalgii. Twórcy też twierdzą, że to okazja do zaprezentowania dawnych historii w odświeżonej formule, ale czytałem też taki raport, taką opinię ekspertów, że gotowy i rozpoznawalny tytuł to dla wytwórni mniejsze ryzyko finansowe niż inwestowanie w zupełnie nową markę, a widzowie chętnie płacą za bilety na filmy, które już znają. Więc koszmar z ulicy Wiązów powraca. Na razie musimy sobie jeszcze poczekać. Ale poczekamy, a później będziemy się bać. Strach się bać.
1: TZ. Nastaw się na letni chillout.

Loving Smashing i Polo and Pan w Chili Z to idealny zestaw na lato, tak mi się wydaje. Zawsze się zastanawiałem, czy zespół Big Day, kiedy pisał numer w dzień gorącego lata, wtedy kiedy pachniało nonsensem, to wiedzieli, że to będzie tak popularny przebój, a ta popularność rozkręcała się przez lata, bo w 97 roku, kiedy wydawano ten singiel, to akurat była wielka powódź, więc raczej nikomu nie chciało się tego słuchać. Później, 2-3 lata później, numer nabrał sensu albo nonsensu i dzisiaj mamy przebój na lato. Zespół Big Day, który na swoim Facebooku napisał kiedyś, że legenda głosi, że lato przychodzi dzięki temu zestawieniu akordów. Ale nie będzie dzisiaj Big Day, czyli Z, za to będzie inny zestaw akordów, który też przynosi lato. Utwór, który do niedawna, kiedy słyszałem, to dostawałem gęsiej skórki albo dreszcze. I to nie tych pozytywnych, bo miałem w dzieciństwie taką kasetę z Niemiec. To było nagrane z jakiegoś tam niemieckiego radia moich rodziców. I w pewnym momencie to było ucięte. To była kaseta oczywiście z wcześniejszych lat, ale ja słuchałem właśnie wtedy. I to było dla mnie straszne, koszmar dzieciństwa. Coś okropnego, co kojarzyło mi się bardzo źle. I nagle kiedyś, jak to się człowiekowi może zmienić, gdzieś na plaży, w zupełnym luzie, usłyszałem to, dobrze się skojarzyło i od tej pory Sunshine Reggae dostało drugą szansę i nie zmarnowało tego. To teraz proszę się przyznać, kto pomyślał właśnie o ciepłych wakacjach? Albo tych, które przed wami, albo tych, które za wami, albo tych, które może trwają teraz? Tak czy inaczej, skojarzenie mam nadzieję dobre. Polecam sobie dać głośniej i posłuchać Laidback i Sunshine Reggae, czyli Z.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
0: Po reklamie.

0: się na letni chill out. Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Uwaga, nocą może zagrzmieć, szczególnie na południu i w centrum Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Ogranicza Dolnego Śląska, Opolszczyzny, południowej Wielkopolskiej, ziemi łódzkiej. Tutaj opady będą intensywne. Uważajcie na siebie, do tego może spaść grad. Termometry nocą pokażą od 9 stopni na Pojezierzach Pomorskich przez 15 w centrum do 17 na południu. W czasie burz może silnie powiać, więc zabierzcie dzisiaj rzeczy z balkonów.
0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Lato w GZ.
1: Ale nawet jeżeli będzie burza w nocy, to jutro i tak będzie gorąco. Nie zepsuje nam to nic. Minuta po 17. Jakub Lachowicz, dzień dobry. W waszą Chili Z zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Teddy Swims zaczyna Hammer to the Heart.

Paula Roma i życzenie o miłość. Spoglądam właśnie, czy ja jeszcze mam? Tak, mam jeszcze winyle Pauli Romy. Niedługo trzeba będzie coś z nimi zrobić. A mówiąc coś, mam na myśli przekazać je słuchaczom i słuchaczkom, czyli Zet, czyli wam właśnie. Życzenie o miłość to za nami we wtorkowe popołudnie, 10 minut po 17. Tymczasem polski reżyser i artysta wizualny Krzysztof Grajper stworzył nie jeden, a 6 materiałów wideo dla, uwaga, Rolling Stonesów. Tak, właśnie tych. I to jest jego kolejny międzynarodowy sukces. Wczoraj Krzysztof Grajper podzielił się na Instagramie klipem do utworu Hit Me in the Hand legendarnej brytyjskiej grupy Rolling Stones i jak napisał w poście, to tylko jeden z 6 materiałów, które stworzył dla tego zespołu. Młodsza wersja mnie nigdy by nie uwierzyła, że będę mógł to powiedzieć i szczerze mówiąc ja też bym nie uwierzył, napisał, publikując klip dokładnie w dniu swoich urodzin. Wszystkie materiały towarzyszą oczywiście premierze Foreign Tongues, 25. albumu studyjnego Rolling Stonesów, które ukazało się w piątek i zawiera 14 zupełnie nowych utworów nagranych w ciągu zaledwie miesiąca. Dla Grajpera współpraca z Rolling Stones to jest kolejny dowód na jego silną pozycję na międzynarodowej scenie, bo on od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę poza granicami naszego kraju i realizuje projekty zarówno dla światowych marek, jak i największych artystów. W 2020 roku zdobył nagrodę Camera Image za teledysk do jednego z utworów Bassa Astrali i Ego. Był również nominowany do brytyjskich Music Video Awards. Polscy odbiorcy mogą go kojarzyć chyba przede wszystkim z teledysków do Tamagotchi, Taką na Fidę. Nowy kolor, o co chodzi? Na swoim koncie ma również współpracę z Marią Peszek, Darią Zawiałow czy Szczylem, ale również Supermoce, teledysk do Supermocy to też jest jego. Mam supermoce i gwarantuję. Współpraca z Rolling Stones tylko potwierdza, że należą dzisiaj do grona najbardziej cenionych reżyserów i twórców wizualnych i nie tylko w Polsce, ale i za granicą, więc gratulujemy i proszę sobie zapamiętać to nazwisko. Krzysztof Grajper, który stworzył 6 materiałów wideo dla samych Rolling Stonesów.

0: jazzowego w swoim największym przeboju, chociaż to jest wersja zmiksowana, bo w oryginale był to numer a cappella. Tutaj projekt DNA maczał swoje paluszki, a później to już wyszło z tego bardzo ładne brzmienie, na którym swojego czasu testowano sprzęty fonograficzne w sklepach i można było wtedy stwierdzić, czy sprzęt ma dobry bas, czy może jednak nie do końca, i właśnie wtedy puszczano Susan Vega i Tom Zdiner. I to za nami w Chili Z. Mam nadzieję, że mieliście dobry sprzęt, oczywiście. 23 minuty po 17. Mamy lato, mamy lipiec i mamy pogodę wreszcie. Nawet jeżeli na południu się chmurzy, to proszę się nie przejmować, my wam to słońce i tak wysyłamy. Bo akurat w Warszawie jest. O dziwo, o dziwo. Jungle Keep Moving to dla wszystkich, którzy potrzebują słońca, ale dla tych, którzy w pracy też, na urlopach. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Swoją drogą zawsze możecie napisać, gdzie jesteście, co robicie, bo wy tutaj jesteście najważniejsi i proszę o tym pamiętać.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Po reklamie.

czyli Zed we wtorkowe popołudnie. Satin Jacket to za nami 23 minuty i będzie 18. Tymczasem Google przeanalizowało nasze wyszukiwania, nasze, to znaczy Polaków, a wyniki pokazują wyraźną zmianę w planowaniu wakacyjnych urlopów, od najpopularniejszych kierunków po zupełnie nowe trendy. Okazało się, że leżenie na rozgrzanej plaży przestaje być wakacyjnym marzeniem Polaków. Najnowsze dane Google'a pokazują, że Polacy coraz częściej szukają

szukają sposobów na ucieczkę przed upałami. Jednym z najgorętszych trendów tego lata, o ironio, stał się coolcation, czyli wakacje w chłodniejszych miejscach. Zjawisko, które nie jest nowe, ale dopiero tegoroczne lato sprawiło, że weszło do głównego nurtu. Pod koniec czerwca wraz z falą wysokich temperatur dochodzących miejscami do 40 stopni, zainteresowanie hasłem coolcation w wyszukiwarce wystrzeliło o ponad 5000%. I w ten sposób internauci zaczęli znacznie częściej szukać chłodniejszych destynacji. Dane Google pokazują, że Polacy coraz chętniej planują urlopy poza granicami naszego kraju. Zainteresowanie najpopularniejszymi regionami w Polsce, czyli Mazurami, Tatrami, Bałtykiem i Bieszczadami, spadło rok do roku o prawie 32%. Jednocześnie liczba wyszukiwań frazy wakacje za granicą wzrosła aż o 210%. Sumarycznie zainteresowanie głównymi polskimi regionami w ujęciu rocznym spadło o niemal 1/3. Zapytania o wyjazdy zagraniczne stabilnie rosną. Nawet pozorna popularność hasła jezioro po głębszej analizie okazuje się ruchem ukierunkowanym nie na Mazury, tylko na włoskie Garda czy Como, a nie rodzinne Mazury właśnie. Polacy szukają w sieci przede wszystkim gwarancji pogody i pewnego słońca. Ale nie oznacza to, że rezygnujemy z tego słońca, wręcz przeciwnie. Najczęściej wyszukiwane kierunki nadal oferują wysokie temperatury, oczywiście nie przesadnie, i sprawdzoną pogodę. Najpopularniejsze podium pozostaje niezmienne. Liderem wyszukiwań są Włochy. Internauci coraz rzadziej szukają wyłącznie nazw państw, znacznie częściej wpisują konkretne miejsca. W przypadku Włoch to Bari i Apulia, jezioro Garda i Como niedaleko Mediolanu, a także Rimini i Sycylia. Hiszpania to Alicante, Malaga i Majorka. Turcja natomiast pozostaje najpopularniejszym kierunkiem dla osób, które szukają ofert all inclusive i last minute. Zmieniły się również preferencje Polaków dotyczących dalekich podróży, bo przez ostatnie lata symbolem egzotycznych wakacji było Bali. Tym razem mamy Tajlandię. Dużym zainteresowaniem cieszy się również Wietnam. Zaskakująco często internauci wpisowywali także hasła związane z sinicami w Bałtyku. Zapytania dotyczące jakości wody wzrosły o ponad 3100%, co pokazuje, że przed wyjazdem nad Bałtyk coraz częściej sprawdzamy aktualne warunki, a nie tylko bazę noclegową. Jedno jest pewne, tam słońce, gdzie my. I o tym teraz Wiktor Dyduła w Czyli Zat.

Oasis in the Dark, Nectar Woods, czyli za 10 minut i będzie 18 we wtorkowe popołudnie. 14 dzień lipca, to jest dzień, w którym Warszawa, no, Warszawa oszalała, dosłownie. Dowód na to, że muzyka łączy ludzi. Bad Bunny, który śpiewa wyłącznie po hiszpańsku i nie daje się wtłoczyć w ramy amerykańskiej branży muzycznej, podbił amerykański rynek. Jest jednym z najpopularniejszych wokalistów na całym świecie. Pochodzi z małego miasteczka w Puerto Rico. Jego ojciec jest kierowcą ciężarówek, mama emerytowaną nauczycielką. Rodzina bardzo pobożna. On sam do 13 roku życia śpiewał w chórze. Później w 2016 roku podpisał swój pierwszy kontrakt, a później to już poszło. Nie próżnował, bo wydarzyło się bardzo wiele. Bad Bunny dzisiaj śpiewa na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tłumy podążają przez Most Poniatowskiego, też kierowcy stoją w korkach. To teraz, tak żeby wam rozjaśnić, o co może chodzi, ja zagram Bad Bunny'ego, Bartek Winczewski też go dzisiaj grał, natomiast jest to jeden z najpopularniejszych artystów na świecie. Może się podobać, może się nie podobać, ale spróbować można zawsze. Zobaczymy, jak to zagra. Bad Bunny, czyli Z, a kto na Narodowy się wybiera, to panie i panowie, dobrej zabawy życzymy i gramy najpopularniejszego artystę obecnie.

0: si yo me emborracho, qué bueno, me ayuda.
1: Reklama. Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
4: what is going on here?
3: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno. Zaprasza.
1: Po reklamie.

0: Wtorek, czyli Z, minuta po 18 w studiu Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie zapowiada kolejną dużą premierę. Instytucja podpisała umowę licencyjną na zrealizowanie polskiej wersji językowej sztuki Wielki Gatsby. Powieść Francisa Scotta Fitzgeralda po raz pierwszy w tej wersji musicalowej ukazała się na Broadwayu 2 lata temu z muzyką Jasona Howlanda i libretto Kate Carrigan. Wielki Gatsby w warszawskiej Romie będzie pierwszą na świecie nieanglojęzyczną wersją musicalu. O polską wersję językową zadba Michał Wojnarowski. Reżyserią zajmie się dyrektor Teatru Muzycznego Roma Wojciech Kępczyński. Premierę zaplanowano w 2027 roku. Czekamy. A teraz kolejna świeża zapowiedź z dziś, tym razem ze świata literatury. We wrześniu odbędzie się 14. Międzynarodowy Festiwal Czytania, Big Book Festival. A Fundacja Kultura Nieboli właśnie zapowiedziała pierwszą zagraniczną gościnę festiwalu. Będzie nią Jane Campbell. Autorka daje nam wszystkim nadzieję na przebojową starość. Brytyjska autorka zasłynęła swoim debiutem prozatorskim Czesanie kota, mając 80 lat. W Polsce Czesanie kota ukazało się w kwietniu w tłumaczeniu Dobromiły Jankowskiej w wydawnictwie Pauza. To zbiór opowiadań, w których Jane oddaje głos 13 starym kobietom. Pisze o ich myślach, decyzjach i pragnieniach. Spotkanie z Jane Campbell, zatytułowane Dopóki jestem, poprowadzi redaktor, pisarz, autor książki Rzeszot Bartosz Sadulski. Co może przynieść nam starość? Kiedy kończy się termin ważności marzeń? I wiele więcej interesujących pytań przewrotnie wpisze się w hasło 14. Big Book Festiwalu. Kiedyś było lepiej. Ten potrwa w Warszawie od 24 do 27 września. A gdybyście wy mieli ochotę coś napisać, Staromiejski Dom Kultury w Warszawie zaprasza do otwartego domu pisarskiego. To pomysł i realizacja eseistki, antropolożki, autorki książki Sztuka Przetrwania, Anki Wandzel. Idea domu jest taka, że każdy może przyjść, usiąść przy wspólnym stole w SDK i popisać. Spotkania mają dać piszącym darmową przestrzeń do prac nad tekstem, ale też mają być okazją do sieciowania, spotkania osób pracujących w podobny sposób. Otwarty dom pisarski czeka na was w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie w każdy poniedziałek i środę od 9 do 15.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dziękujemy, Kasie Kozak. 4 minuty po 18 w tej chwili na moim. U was też tak powinno być. Jakub Lachowicz, to ja. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. SG Luis zacznie, a później będzie letni romans.
1: Chili Z. Nastaw się na letni Chili.
0: No tak zatytułowałem ten segment, bo będą dwie takie piosenki o miłości, a jedna taka... że mucha nie siada, no bo jeżeli pada pytanie, jak głęboka jest twoja miłość, no to już wiadomo, że pojawią się panowie z Bee Gees w Chili Z.

jedna z piękniejszych piosenek miłosnych wszechczasów z całą pewnością. To Bee Gees i How Deep Is Your Love, jak głęboka jest twoja miłość. Koleżanka mi kiedyś powiedziała, że to obciach dzisiaj słuchać Bee Gees, ale ja się z nią nie zgadzam. 1-0 dla mnie. 16 minut po 18. Warszawa przygotowuje się do obchodów kolejnej już rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania szykuje wyjątkowe muzyczne wydarzenie z okazji 82. rocznicy zrywu. Zaprosiło do współpracy Błażeja Króla, który stworzył album Łączy Nas. To jest płyta, która ukaże się 25 lipca i tego samego dnia utwory z tego krążka zabrzmią na koncercie w Muzealnym Parku Wolności. Muzyka jest stałym elementem obchodów kolejnych rocznic Godziny W, bo od 2004 roku, czyli od chwili swojego otwarcia, Muzeum Powstania Warszawskiego angażuje do współpracy znanych artystów, a ci specjalnie na tę okazję nagrywają płytę. Materiał z niej wykonują na koncercie. W poprzednich latach w projektach uczestniczyli m.in. Tomasz Stańko, OSTR, Aga Zarian, Jan A.P. Kaczmarek, Paulina Przybysz, Laucze, Smolik, Miłosz, Monika Bożym, Młynarski, Masecki, Jazz, Kamerata, Mela Kotelk, Kwadrofonik, Kwiat Jabłoniczy, Julia Pietrucha. Powstanie Warszawskie, jak powiedział dzisiaj dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski, Powstanie Warszawskie jest wydarzeniem trudnym. W historii Powstania Zaklęty jest taki paradoks, że na początku mamy pięknych, młodych ludzi, którzy zdecydowali się jako ochotnicy pójść do walki, bo rozumieli, że tylko w taki sposób mogą odzyskać wolność, a na koniec mamy miasto ruin. Jest to paradoks niezgody. Język sztuki jest tym, który bardzo dobrze nadaje się do oddania takiego potwornego paradoksu. Tak dzisiaj powiedział pan dyrektor na specjalnej konferencji prasowej. W tym roku, jak powiedziałem, muzykę na płytę i koncert przygotował Błażej Król. 12 utworów, które opowiadają przede wszystkim o stracie w całym jej spektrum, a wspólnym mianownikiem tego albumu jest strach. Odwołując się do historii sprzed ponad 80 lat, Błażej Król opowie nam o emocjach, które towarzyszą ludziom także dziś, w czasach konfliktów i narastającego niepokoju na świecie, a do tego w utworach pojawią się głosy Andrzeja Piasecznego, Darii ze Śląska oraz dzieci. Premiera albumu 25 lipca podczas koncertu w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego i z tego co wiem, to bilety jeszcze są. A ja wam zagram coś sprzed kilku lat z tego samego projektu. Wtedy tworzył ten album duet Kwiat Jabłoni.

0: is my place, my house, my rules, moje zasady, mój dom, wiadomo, wolność Tomku w swoim domku i o tym właśnie London Grammar, czyli Z. House, to za nami. 25 minut po 18 już, we wtorek. Przez ponad tydzień pies widywany był na kolejnych tatrzańskich szlakach. Pies, który został nazwany Bernard. Raz widziano go przy schronisku pod rysami, bardzo wysoko, innym razem na krywaniu, później nad popradzkim stawem. Nikt nie do końca wiedział, skąd przyszedł, ani dokąd zmierza, ale szacuje się, że Bernard pokonał około 140 km przez Tatry Wysokie i po wielu dniach udało się go bezpiecznie odłowić. Jest obecnie pod opieką słowackiej organizacji zajmującej się zwierzętami, a jego historia poruszyła tysiące internautów. Niezwykłe są zwierzęta, ale z tego co czytam, to jeszcze jest drugi piesek gdzieś i ten jest dalej poszukiwany. Więc oczy otwarte szeroko w Tatrach, szczególnie słowackich. Za moment gramy dalej. Daniel Caesar, Super Shy, Steven Sanchez, M. Beihold. Piękny zestaw. To za kilka chwil w Chilizat.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team!
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Porek.

Steven Sanchez, Ian Beichold, Until I Find You, piękna ballada to za nami. Tymczasem światowa branża muzyczna chce zwiększyć przejrzystość w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. I chodzi o te nowe oznaczenia, które mają pomóc nam, słuchaczom, odróżnić utwory w całości wygenerowane przez AI od nagrań tworzonych przez ludzi, którzy korzystali z narzędzi sztucznej inteligencji jedynie na wybranych etapach swojej pracy. Wiadomo, temat, który wywołuje w muzyce od dawna spory wśród artystów i słuchaczy, i dalej nie mamy jasnych informacji o tym, czy utwór został wygenerowany przez naszego przyjaciela sztuczną inteligencję, czy jedynie powstał z wykorzystaniem takich narzędzi, oczywiście przyjaciela w cudzysłowie. Przedstawiciele światowej branży teraz chcą to zmienić, mają być etykiety, które mają informować, czy nagranie zostało w całości wygenerowane, czy też AI pełniło jedynie rolę narzędzia wspierającego. Otóż okazuje się, że słuchacze chcą wiedzieć, czy i w jaki sposób generatywna sztuczna inteligencja została wykorzystana przy tworzeniu muzyki, której słuchamy, ponieważ ludzka twórczość i autentyczność mają dla fanów muzyki na całym świecie ogromne znaczenia. Tak mówi prezes i dyrektor generalny RIAI, czyli Mitch Glazier. No jak to będzie, to zobaczymy. Obiecuję wam, że w Chili Z nie ma muzyki z AI, nie ma nic z AI. Jesteśmy tutaj na żywo, ludzie, mylimy się. O, życie. To teraz zaśpiewa Bitamina. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron.

Ford i Move. Niech dośpiewają do końca. No, dziękujemy. 10 minut i będzie 19. Ja też wam już dziękuję za dzisiaj. Jakub Lachowicz. Zostawiam was w najlepszych możliwych rękach. Bartek Winczewski w tym studiu po raz drugi dzisiaj się pojawi. To punktualnie o 20:00 osobiście wyszukane. A ode mnie na koniec bardzo nastrojowy, przepiękny, głęboki numer mistrza Bruce'a Springsteena, czyli ponownie przenosimy się na ulicę Filadelfii. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
3: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Wizz Air Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
7: Porek. Klam.

Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. To jest Chili Zed. Nastaw się na Chill Out.

others.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: Płyta tygodnia w Chili Z. Powrót do nostalgicznych brzmień i potężne uderzenie nowej energii. Wyczekiwana przez fanów na całym świecie kontynuacja kultowego albumu Madonna Confession 2. Do wysłuchania utworów z najnowszego krążka królowej popu zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku o godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
2: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
1: oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Uczta dla fanów prażynek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
0: Po reklamie.

Zaledwie 2 kilometry stąd Bad Bunny właśnie zabawia wypełniony do ostatniego miejsca Stadion Narodowy i oczywiście przyjemnie byłoby być tam teraz, no ale mamy przecież swoje wtorkowe wieczorne sprawy. Halo, halo, dobry wieczór. 4 minuty po 20, jak co wtorek zapraszam na osobiście wyszukane w Chili Z. Zaczęliśmy od wspomnienia, a jakże, sprzed lat 25 z płyty Run, Come, Save Me. To Roots Manuva, niegdyś pierwsza siła rapu z Wysp Brytyjskich, dziś szanowany weteran tejże sceny. To był przełom w jego karierze. Ta płyta, Run, Come, Save Me, no i ten właśnie singiel Witness, One Hope, dziś w remiksie, takim mniej może znanym, ale wierzę, że oryginał dobrze kojarzycie. Z płytą Run, Come, Save Me Roots Manuvy zresztą jeszcze się nie żegnamy. Jubileusz 25 lat od premiery. To dokładnie wydarzy się w sierpniu, no ale my już świętujemy. A wśród wielu fantastycznych nagrań na tej płycie jest także to szczególnie wyjątkowe. Dreamy Days.

Doskonały rap z Wysp Brytyjskich na dobry początek osobiście wyszukanych. Najpierw weteran Roots Manuva z płyty sprzed 25 lat, a przed momentem nowa postać na brytyjskiej rapowej scenie. Nowa, acz już zauważona, doceniona, Joe James, tak nazywa się ten artysta pochodzący z Essex. Właśnie ukazała się jego debiutancka płyta The Ends Never Ends. Jeśli lubicie klimaty w stylu Loyla Carnera, rap spokojny, oparty na jazzujących samplach z osobistymi, mądrymi, co ważne, tekstami, no to Joe James wydaje się pozycją obowiązkową. Loyal Carner zresztą znalazł się wśród gości Joe na tym albumie, tym bardziej warto tę płytę sprawdzić. No to na zachętę jeszcze jedno nagranie z debiutu tego zdolnego artysty, o którym wierzę, że jeszcze nie raz usłyszymy.

Ten kawałek brzmi dokładnie tak, jaki nosi tytuł Joy. 5 minut nieskrępowanej, beztroskiej radości od Isaiah Colliera. Zbieżność nazwisk zupełnie przypadkowa. Isaiah Collier, amerykański saksofonista przede wszystkim, ale też całkiem zdolny wokalista, o czym przed momentem mogliśmy się przekonać. Jesienią artysta odwiedzi Polskę. 2 koncerty, Warszawa Klub Jasmine oraz Jelenia Góra Krokus Jazz Festival. Będzie jeszcze zapewne okazja, aby o tych wydarzeniach przypomnieć. No i na pewno będzie okazja, aby sięgnąć po więcej nowej muzyki Isaii Colliera. Cała nowa płyta jest już w drodze. 24 minuty po 20. Tu osobiście wyszukane w Chili Z. Mnóstwo fantastycznej nowej muzyki mam dziś dla Was. Zostańcie do 22. Za moment krótka przerwa. Przed nią jeszcze nowa rzecz od Erika, The Architecta.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.

Ona wprawdzie urodziła się w Brazylii, ale mieszka w Austrii. On pochodzi z Niemiec. Razem tworzą duet Curio. Muzyka, jak słychać, mocno inspirowana Brazylią, Ameryką Południową, disco, samba, także bardziej psychodeliczne brzmienia. To wszystko już za 10 dni będziemy mogli posłuchać na debiutanckim albumie duetu Curio. Zapowiada się idealna płyta na lato. Amor Doente od Curio. To za nami, a my pozostaniemy jeszcze w klimatach brazylijskich. Otóż grupa Cocoroco, londyńska wprawdzie, właśnie wypuściła nowy remix numeru Never Lost. Ten kawałek dokładnie rok temu otwierał ich płytę. A teraz remix tego kawałka popełniła niejaka Luigi Luna, brazylijska artystka, wokalistka.

Z wielu muzycznych światów utkana jest twórczość pochodzącej z Londynu wokalistki o pseudonimie Aaliyah. Właśnie wydała swoją debiutancką płytę zatytułowaną Zero. To z niej za nami nagranie Cairo FM. Ten Kair w tytule nieprzypadkowy. Ojciec Aaliyah jest Egipcjaninem, mama z kolei pochodzi z Etiopii, ona urodzona już w Londynie i tak to się właśnie wszystko w twórczości tej dziewczyny miesza. Wpływy afrykańskie, również wpływy muzyki ze wschodu, a wszystko to przemieszane przez ten tętniący brzmieniami, mnogością różnych kultur szalony Londyn. Będziemy do tej płyty wracać. Dużo dobrego na tym debiucie, ale tymczasem pora na spotkanie z Baby Rose. Długo czekałem na jej nową płytę, album Journalism. Ten pojawił się w miniony piątek. Powiem tak, leciutko jestem rozczarowany, ale tylko jedną rzeczą związaną z tą płytą. Jest nieco zachowawcza. Rozumiem, Baby Rose ma zapewne ambicje, aby dotrzeć do szerszej publiczności. No, pięknie by było, gdyby na całym tym albumie grało to tak, jak jakiś czas temu grało na wspólnej epce Baby Rose i grupy Bad Bad Not Good. No, ale nie narzekajmy, są na tej płycie fragmenty równie doskonałe. When I'm Gone to nagranie, które album Baby Rose, płytę Journalism otwiera. Ona sama zaś, jak zwykle, śpiewa wspaniale. Śpiewa jak Nina Simone. No to zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że Nina Simone cały czas jest z nami.

porównałem Baby Rose do Niny Simone. Co ciekawe, Nina Simone dziś jeszcze w osobiście wyszukanych zaśpiewa, ale to po 21. Tymczasem właśnie dostaliśmy kolejną zapowiedź, kolejny zwiastun nadchodzącej nowej płyty Ezra Collective. Czekam bardzo, płyta już we wrześniu.

Powoli już łączę się z Arlington w stanie Texas, to tam za 7 minut zabrzmi pierwszy gwizdek półfinałowego meczu Mundialu Francja kontra Hiszpania. Tak się właśnie składa, że nowość z Francji za nami, FKJ, French Kiwi Juice, czyli Vincent Fenton, niejaki multiinstrumentalista, producent, wokalista z Francji. Właśnie nowa płyta od Vincenta, że już tak pozwolę sobie spolszczyć jego imię, we wrześniu nosić będzie ona tytuł Tiber, a to nagranie Changes Rising to jest właśnie tej płyty bardzo przyjemna, miła zapowiedź. 6 minut pozostało do 21. Zostańcie z nami, zostańcie ze mną. Druga godzina osobiście wyszukanych, mam nadzieję, dostarczy wam równie ciekawych muzycznych wrażeń jak ta pierwsza. Tę pierwszą godzinę kończymy w towarzystwie Anais. Właśnie ukazała się jej nowa piosenka zatytułowana Sunshine.

Wracamy po krótkiej przerwie, 4 minuty po 21:00, osobiście wyszukane w Chili Z. Jeszcze do 22:00 w Arlington już grają o finał mundialu, gramy też i my. Ta ładna pieśń, która rozpoczęła drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, to kolejna zapowiedź nadchodzącej nowej płyty Bonobo. Za 58 dni, dokładnie 11 września, cieszyć będziemy się albumem Distance in Static w całej jego rozciągłości. 14 premierowych kompozycji znajdzie się na tym wydawnictwie. Wśród gości m.in. Nilu Feriania, Joy Crooks, Ania Martin oraz Arucz Aftab. Fantastyczna pakistańska wokalistka. To ona właśnie pojawiła się gościnnie w piosence Fire on the Water. W piosence, w pieśni. Tak brzmi chyba lepiej. Ale to nie jedyna nowość od Simona Greena alias Bonobo w oczekiwaniu na jego nowy album. Otóż równolegle z Fire on the Water dostaliśmy od niego nagranie zatytułowane Drift. No i to już jest klasyczny Bonobo.

złego psikusa zrobił swoim fanom Kieran Hebden alias Fortet. Właśnie ukazała się jego nowa płyta, ale znaleźć ją będzie trudno. Od razu uprzedzam. Po pierwsze, płyta nie jest sygnowana pseudonimem Fortet. Po drugie, trudno znaleźć na jej temat jakiekolwiek informacje. Ona nie ma normalnego tytułu. Kompozycje, które znalazły się na niej, także tytułów takich tradycyjnych nie posiadają, ponieważ artysta wszystko, co wiąże się z tym wydawnictwem, tytuły, wszelkie informacje, jakie zazwyczaj znaleźć można przy okazji płyt, artysta zapisał je w systemie Wingdings. To jest taki system znaków i symboli graficznych, który kojarzyć możecie z systemu Windows jeszcze z lat 90. Zamiast liter i cyfr, naciśnięcie poszczególnych klawiszy na klawiaturze wyświetla różnego rodzaju piktogramy, buźki, znaki zodiaku czy symbole dłoni. No to Kieran Hebden alias Fortet tak właśnie zabawił się z tytułami kompozycji na swoim nowym wydawnictwie. Ale od razu słychać, że to on te charakterystyczne brzmienia znane z jego poprzednich płyt są i tutaj. Chciałbym powiedzieć, jaki tytuł miała kompozycja, która za nami, ale nie powiem, z wiadomych powodów. Na pewno do tego albumu wrócimy w osobiście wyszukanych, zapewne już za tydzień. Zerkam na mecz Francja kontra Hiszpania, wciąż bezbramkowy remis. Wróćmy do muzyki. Kelela w miniony piątek wydała nowy, doskonały album.

Najpierw Kelela z nowego albumu The New Avatar. Dziś z tej płyty wybrałem dla was duet Pink Panthers, kawałek The Bridge. Co wybiorę za tydzień? To się okaże. My już jesteśmy w świecie jazzu. Nowa jazzowa scena każdego tygodnia raczy nas gorącymi nowościami. To super grupa. Nate Smith, perkusista, ceniony Kiefer, producent Cartoons, nowojorski basista i producent także, oraz kolejny producent w tym zestawie, niejaki Kenny Beats. Czterech panów połączyło siły, no i nagrali wspólną płytę. Płyta nosi tytuł Fathers, ukazała się nakładem legendarnej wytwórni Blue Note. No i to niech tylko będzie rekomendacją, aby po ten album sięgnąć. To jest takie bardzo letnie, a jednocześnie wieczorne granie groove, ale też momenty przyjemnego wyciszenia. Wierzę, że 25 minut po 21:00 to jest właśnie idealna pora na tego rodzaju muzykę. Album Fathers od Nate'a Smitha, Kiefera Cartoonsa i Kennego Beatsa. Ta płyta również wróci tutaj w któryś z wtorkowych wieczorów w Chili Z. W meczu Hiszpania-Francja tymczasem był rzut karny wykorzystany przez Hiszpanów. 1-0 prowadzi Hiszpania z Francją. No to teraz dopiero się zacznie. My lecimy tymczasem do Australii. Z Sydney pochodzi producent, muzyk, artysta sztuk wszelakich, znany pod pseudonimem Midground. Z radością i z przyjemnością śledzę jego ostatnie poczynania. Właśnie ukazała się epka nowa, premierowa. 6 kawałków od Midground. Właśnie coś czuję, że zagramy tutaj wszystkie te kawałki. Ale oczywiście nie dzisiaj. Dziś z nowej epki Midground nagranie Life's a Heartache. Nadal jesteśmy w świecie jazzu i okolic, choć tym razem bardziej tanecznie. As we have puffs, watching smoke rise, as we lock eyes, I write these rhymes in my mind with love, rocking up the jam and bussing up the banks. If laughter is medicine, I'm a healthy man, wealthy in community and art from where I stand. Best understand,

To już Kamal Williams z nowej płyty Last Night in Paris. Kończymy na razie te wycieczki w różne rewiry związane z jazzem i okolicami. No ale pozostajemy w kręgu ciepłego, organicznego grania. Tak właśnie brzmi Ryan James Carr. To jest producent, okazjonalnie również perkusista rodem z Kansas City. Właśnie wyprodukował płytę Baby Rose, której dziś słuchaliśmy w pierwszej godzinie. Regularnie także wydaje swoje single, zazwyczaj dość krótkie, zawsze bogate brzmieniowo za to i zawsze także puszczające gdzieś tam oko do klasyki funku, soulu, jazzu, także muzyki filmowej. Tu na myśl przychodzą mi przede wszystkim filmy sensacyjne z lat 70. Steve McQueen za kierownicą szybkiego auta, no a w tle właśnie taka muzyka jak ta, którą produkuje Ryan James Carr. Reasons to jego nowy single.

Hiszpania wciąż jedną bramką prowadzi z Francją. A Hermanos Gutierrez, choć nie pochodzą z Hiszpanii, to mają hiszpańskie tytuły swoich piosenek. No nie piosenek, kompozycji, bo nikt tutaj nie śpiewa. Tu jest tylko pięknie grane, przede wszystkim na gitarach akustycznych. Los Ojos del Condor. Nowa propozycja od braci Gutierrez, Hermanos Gutierrez. Przyjadą do Polski w listopadzie, do Gdańska, na festiwal Inside Seaside. To może być bardzo przyjemny wieczór, szczególnie, że na tej samej scenie, tego samego dnia również The Streets i Jessie Ware. 13 minut pozostało do 22. Mam dla was jeszcze kilka muzycznych propozycji, no to już nie gadam. Tylko gramy, wracamy także do elektronicznych, nieco tanecznych, takich bardzo nocnych brzmień. Jacana People. Jeszcze ich nigdy nie graliśmy, no to dziś po raz pierwszy ten brytyjski duet w osobiście wyszukanych.

obiecywałem, że Nina Simone zaśpiewa dziś jeszcze w osobiście wyszukanych. Słowa dotrzymałem w towarzystwie wielkiej, nieodżałowanej Niny. Już się z wami żegnam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kolejne osobiście wyszukane jak zwykle we wtorek, punktualnie o 20. No to na tyle. Dzisiaj Session Victim jeszcze na finał naszego spotkania. Wracam jutro. Jutro jest środa, jutro jest 15 lipca, jutro w Chili Z usłyszymy się o 11. Dobrej nocy, trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Powrót do nostalgicznych brzmień i potężne uderzenie nowej energii. Wyczekiwana przez fanów na całym świecie kontynuacja kultowego albumu Madonna Confession 2. Do wysłuchania utworów z najnowszego krążka królowej popu zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku o godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Słuchasz radia Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Heaven, I'm in heaven.